zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się pod ciemnieniem. W moim śnie same błędy przytłaczają.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

shooting, man.

puszczę nas o dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśliwarzeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

drama. Proszę ja was, mnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia.

Thanks to

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

puszczę na to dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

puszczę na to dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale

0: Nie kręta ci przecież nie w dresach, to jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. O, we się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zechtiej, taki wczuczy nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówka, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specał.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorować.

works just like a knee.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocni cię co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Parking.

works just like me. Present

0: Minęła godzina 17.30, mamy dzisiaj wtorek, klasycznie czas na rapozę. Ja nazywam się Ignacy Kozak, ze mną w studiu są...
1: Patryk Kuczyński.
0: Tak jest, witamy Patryka oraz realizuje nas niezastąpiony realizator Maciej Dyba. Moi drodzy, co nas dzisiaj czeka? No przede wszystkim klasyczny element rapozy, taki jak nowinki, nowoczesności, nowa muzyka i jeszcze wiele, wiele innych. Cóż mógłbym powiedzieć więcej? No przede wszystkim to, że dzisiaj czeka nas powrót, dużo nowości, ale... Poczeka nas przede wszystkim powrót troszeczkę też do nostalgicznych kawałków z tego powodu, że jeden utwór, który wyszedł niedawno jest na samplu znanego EDM-owego dancehallowego utworu z lat 90. Ale o tym za chwilę, na sekundkę szybka przypominajka, co dzisiaj nas czeka. Przede wszystkim czeka nas dzisiaj tak. Najnowszy utwór PZ-a Faustyny Maciejczuk, Kuby Więcka pod tytułem Gołębie, który wyszedł niedawno, około tydzień, dwa tygodnie temu. Później Sosin Ace, Nostalgia 2004. Następnie Miły Atoset Aslip, Dominika Płonka, Chłopcy. I na końcu Aya Nakamura oraz amerykański raper Skepta, o którym wspominaliśmy tydzień temu pod tytułem Chippy. No to cóż, moi drodzy, więcej dodać. Przesłuchajmy pierwszego utworu, jakim są Gołębie od PZ-a, Faustyny Maciejczuk oraz Kuby Więcka. Kuba Więcek, świetny artysta jazzowy, posiadający własny zespół Hoshi, który pewnego razu u nas gościł parę lat temu, z tego co udało mi się dowiedzieć z prywatnych informacji od innych redaktorów, oraz Faustyna Maciejczuk i PZ, czyli duo, które pojawiło się na poprzednim albumie PZ-a z tego roku jeszcze, muzyka popularna, przepraszam, nie z tego 25, ale o tym już mówiliśmy jakiś dłuższy czas temu. W tym momencie Gołębie przesłuchajmy, a później porozmawiamy sobie o opiniach i wymienimy parę zdań. Zapraszam was serdecznie. Do godziny 18.30 jesteśmy z wami na antenie. Ja przypomnę, nazywam się Ignacy Kozak, raz jeszcze witam was serdecznie. No i w tym momencie utwór Gołębie.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nami.

0: To był utwór Gołębie od Faustyny Maciejczuk, PZ i Kuby Więcka. Moi drodzy, cóż więcej można powiedzieć na temat tego utworu? Przede wszystkim to, że jest on zrobiony w aranżacji, powiedzmy, takiej spokojniejszej, ambientowej, lekko bym nawet to nazwał, w stylistyka, która również się łączy. To jest taki, powiedzmy, bardziej też spokojniejszy rap. Chwilowy remix, który mieliśmy okazję przesłuchać chwilę temu, był remixem lekko EDM-owym, ale sam utwór utrzymany jest w takiej aranżacji, powiedzmy, spokojniejszej, bardziej syntezatorowej, czyli z wykorzystaniem instrumentów syntezatorowych, elektronicznych, komputerowych bardziej, o których wspominaliśmy już tydzień temu. Mi personalnie utwór się bardzo podoba, bo jest ciekawy, jest na pewno nie aż tak nostalgiczny jak ten, który będziemy mieli okazję przychodzić za chwilę, ale jest na pewno utworem, który zostawia sporo, wiele do życzenia. Przede wszystkim to, że jest w ciekawej, powiedzmy, koncepcji ułożony, w ciekawej gdzieś tam stylistyce, tak? Piękny wokal Faustyny Maciejczuk, która kojarzona jest z wieloma kolaboracjami, przede wszystkim z raperem Kizo, który no raczej nie jest kojarzony zbyt z muzyką, powiedzmy, taką bardziej emocjonalną, bardziej z muzyką, powiedzmy, taką klubową, imprezową, którą również umawialiśmy swego czasu. Natomiast ona również ma utwór z raperem Kizo, który jest ciekawy, Cali w złocie, czy dokładnie któryś z tych utworów o takiej bądź podobnej nazwie przede wszystkim. Warto dodać też to, że jest no na pewno ciekawym projektem stworzonym w świetnej, ciekawej koncepcji, w konwencji, która została, powiedzmy, wytworzona w sposób taki, aby brzmiała. Faustyna Maciejczuk dograła się również PZ-owi na jego najnowszy album Muzyka Poważna z 25 roku, mianowicie do utworu Wendy Darling, czyli był to utwór, który był zrobiony w, powiedzmy, takiej konwencji disneyowskiej, czyli Disney, powiedzmy, jakiś bajek takich przestrzennych. Lekko ciekawostka jest taka, że utwór, który ten właśnie Wendy Darling, o którym teraz mówimy, aby nie pomylić, miał być robiony na podstawie Kopciuszka, czyli ciekawej, znanej wszystkim bajki, którą mieliście okazję pewnie zobaczyć, takiej słodkiej, spokojniejszej, miłej atmosferze. Także tyle, jeżeli chodzi o sam utwór. A jeżeli chodzi o utwór dwusingla, bo to jest single jeszcze, dwa utwory, w singlu może być trzy maksymalnie, taka ciekawostka, Gołębie, również jej wokal dodaje bardzo dużo przestrzeni. Kuba Więcek, który odpowiedzialny jest za produkcję tego podkładu instrumentalnego, jest, jak już wcześniej wspomniałem, muzykiem jazzowym, który głównie kojarzony jest z aranżacji z różnego typu raperami, nowoszkolnymi, tudzież ze staroszkolnymi, w ciekawy sposób z różnymi innymi muzykami ze świata, takimi jak na przykład...
1: Ale też na przykład skomponowania muzyki filmowej.
0: Tak, też dokładnie muzyki filmowej. Jeden z jego podkładów na najnowszy album Quebo na Fide, Północ, Południe. Ciekawi jesteśmy, czy Quebo na Fide wróci jeszcze na scenę, czy jeszcze nie? Tak w ramach małego podsumowania. No. Tak, też po mojej przerwie, moi drodzy, chciałem jeszcze dodać też to, że nie wiadomo, czy Quebo na Fide jeszcze wróci, ze względu na to, że kilka razy ogłaszał upadłość kariery, potem znów wracał, no ale mam nadzieję, Patryku, że wróci jeszcze kiedyś, nas wróci i wyda coś ciekawego. No,
1: zobaczymy.
0: Jak to będzie. Tyle z mojej strony, ciekawe podkłady.
1: Chorosz czeka, tak.
0: Słucham?
1: Chorosz czeka już.
0: No tak.
1: Tak.
0: Chorosz czeka, no myślę, że mam nadzieję, że tam nie trafi mimo wszystko, bo to nie jest zbyt przyjemne miejsce, no ale my dzisiaj nie o tym.
1: Nie, chodzi mi, że wszyscy fani, którzy gdzieś tam się dopatrują jakichś ukrytych zawsze przekazów, wiesz, w jakichś ruchach Quebo.
0: No, tak. Myślę, że jest to niewątpliwie ciekawe.
1: Albo tak, jeszcze ostatnio widziałem, jak Tako coś wypuścił, to już są jakieś domysły, że Tako na Fide 2 wyjdzie.
0: Ojej, tak? Kolejny album? Proszę bardzo. No gdyby Tako na Fide 2 wyszło, to byłbym w ogromnym szoku, szczerze powiedziawszy.
1: Tak, ja też, tak.
0: Myślę, że to by było naprawdę niezłe. Tak. Tyle z mojej opinii. Myślę, że ciekawy utwór. Więcej nie ma co dodawać. Jest po prostu w ciekawej, spokojniejszej konwencji ułożony, w takiej bardziej lekko rapowej, powiedzmy z popową aranżacją też częściowo, bo lekko rap dzisiaj jest popem, ale myślę, że nie ma co przede wszystkim tutaj przedłużać z tego powodu.
1: Natomiast nie no, wydaje mi się, że akurat zwrotka PZ-a jest taka no, czysto rapowa tak naprawdę, tylko tak, to jest taki bardzo spokojniejszy, nostalgiczny rap, nie?
0: Dokładnie, tak, tak.
1: Z bardzo ciekawym refrenem Faustyny Maciejczuk. Natomiast mi osobiście nie przypadł aż tak ten numer do gustu. Uważam, że kolaboracja

No, Faustyny Maciejczuk właśnie, która znana jest dokładnie z kolaboracji utworów takich jak Lokomotywa, Algorytm czy Elmo na przykład. To o tym zaraz później przesłuchamy, ale moi drodzy, kolejny utwór undergroundowego rapera, którego udało mi się swego czasu znaleźć, kojarzonego również z grupą True West, założonego przez pewnego undergroundowego rapera z Warszawy, Hansa Matysa mam na myśli, miałem okazję być kiedyś na jego koncercie. Utwór ten nazywa się Nostalgia 2004 od Sosina Ace'a, ale zanim to, chciałbym szybko jeszcze zaprezentować Państwu sample, który został wykorzystany, także poproszę nie wyłączyć mikrofonów, ale puścimy na początku przez paręnaście sekund ten utwór.

0: Dokładnie, moi drodzy, myślę, że nie muszę przedstawiać wam tego utworu. Myślę, że jest to absolutny klasyk nostalgicznej muzyki. To teraz pytanie do redakcji. Czy znamy ten utwór?
1: Nie pamiętam wykonawcy, ale tytuł się nazywa Children chyba.
0: Dokładnie, Robert Miles.
1: Tak, Robert Miles.
0: Włoski producent. Moi drodzy, i teraz w ramach ciekawostki jest to utwór stworzony pod koniec lat 90., gdzie był ogromny, powiedzmy, ogromny skok muzyki EDM-owej, klubowej właśnie. I teraz tak, ciekawostka jest taka, że utwór ten powstał zupełnie w innej konwencji niż muzyka techno. Bo jak wiemy, wiesz, wiecie, muzyka techno, klubowa, tak, rave lata 90., początki w Polsce, różne typu kluby, DJ Hazel na przykład, świętej pamięci, który grał w klubie Manieczki Ekwador w Poznaniu, w miejscowości Manieczki pod Poznaniem. I teraz tak, utwór Roberta Milesa jest głównie kojarzony przez pianino, które tam wyszło, i gitarę, która grała w tle, że jest i wiele tam innych rzeczy szło. I utwór ten powstał w ogóle w latach 90. po to, aby, powiedzmy, jakby to zdefiniować w sposób końca imprezy. Powiedzmy, że jest impreza, jest ogromne przeładowanie emocjami i ten utwór powstał, gdzie wyobraźmy sobie, że jest koniec imprezy, jest godzina, nie wiem, 5 rano, 4:30 na przykład, słońce już, ptaki śpiewają pięknie, jest początek dnia, ludzie, niektórzy wstają do pracy tak o tej porze, niektórzy jeszcze śpią po imprezach, ale ten utwór powstał, żeby uspokoić te emocje poimprezowe trochę. Gdzie, wiecie, ludzie są przeładowani ogromną muzyką, ilością, nie wiem, za bardzo takich rzeczy nie powinienem mówić, ale domyślamy się pewnie jakichś substancji różnego typu, tak, tudzież pitnych, czy różnych doustnych, że tak się wyrażę.
1: Rozumiemy.
0: Tak jest.
1: Tak, ale co tutaj mówisz jest prawdą. To jest, ja bym to nazwał taką mało techniawą, bo jest to faktycznie w stylu takim EDM-owym, ale jest to bardzo spokojny jednocześnie utwór. To jest bardzo ciekawa konwencja w sumie tego utworu. No ale dobra, no i co w takim razie z tym samplem?
0: Tak, i teraz tak, w utworze, który zaraz będziemy mieli okazję przesłuchać, również został wykorzystany ten początek tego sampla i został on zalupowany, czyli zrobiła się tak zwana pętla z tego utworu. Czyli nie muszę tłumaczyć pętla, leci podkład z perkusją oczywiście rapową, w tym, bo to jest utwór rapowy, ale z wykorzystaniem tegoż właśnie sampla Roberta Milesa pod tytułem Children. I teraz co dodać, że jest to o tyle znany utwór, że wiele osób twierdzi, iż jest to po prostu klasyk, klasyczny utwór, najbardziej znany utwór muzyki nostalgicznej, czyli jeżeli myślimy o nostalgii w muzyce, to nie mówimy o tym, wiecie, jakichś rapowych utworach, czy nowoczesnych gdzieś tam utworach, które są znane, ale na pewno znany ten utwór jest przede wszystkim z tego, że w latach 90. to był ogromny boom na tę muzykę. Obecnie, już idę to w tym momencie sprawdzić.
1: A jeszcze to ja może dodam, jak ty będziesz sprawdzać. W samym tym numerze jest nostalgia, może inaczej, podejdę do tego od takiej strony, że to jest tak naprawdę, można powiedzieć, hymn nostalgii,
0: tak,
1: ten
0: dokładnie.
1: Utwór, bo nieraz na TikToku, tak się też tam, na TikToku, na jakichś innych social mediach, wiecie o co chodzi, tak? Często się przewijają właśnie jakieś zdjęcia z lat wczesnych 2000 i ta muzyka w tle. No to po prostu taką nostalgię oddaje bardzo często.
0: Tamte lata kiedyś? Tak, proszę.
1: Tak,
0: proszę.
1: Że to jest właśnie taki, kurczę, hymn wczesnych lat 2000, tej nostalgii do tych lat.
0: Dokładnie. Przede wszystkim warto dodać też to, że ten utwór, kiedy na obecną chwilę ma 401, sam utwór, jeżeli mówimy o... Okej, to jest inna wersja, ale jeżeli mówimy o takiej klasycznej, to ma ona 27 milionów wyświetleń w tym momencie. Mhm. Gdzie w tamtych czasach nie miało znaczenia wyświetlenia, tylko w zasadzie twórczość.
1: A to i tak w sumie mało, powiem szczerze, bo myślałem, znaczy spodziewałem się, że taki, powiedzmy, hit tamtych wcześniejszych lat będzie miał znaczenie.
0: Tak, bo masz rację, bo wersja Extended, czyli wersja, która trwa 8 minut,
1: okay.
0: W obecnych czasach to jest nie do przesłuchania utwór 8-minutowy w ogóle, w jaki sposób.
1: No wiadomo. Trochę to poszło w tą stronę, że teraz szybko się robi wszystko.
0: Tak.

0: te szybkie utwory są krótsze. Kiedyś ta uwaga była większa na utworach tak, i teraz tak, ta wersja Extended, czyli wraz z teledyskiem, wykręciła 401 milionów.
1: O, no właśnie, to takich liczb się spodziewałem. Faktycznie.
0: To jest ogromny, słuchajcie, to był taki hit, że kiedy nawet będąc, myślę, w prywatnej sytuacji rodzinnej puściłem ten utwór swojej cioci i ona z samego początku rozpoznała ten utwór, powiedziała, że taki utwór klasyczny, że wiecie, no bo wyobraźmy sobie klasyczną muzykę z lat 90., jakiś, nie wiem, techno, czy zespół Be My Lover, Be My Lover.
1: Albo też hip-hop, tak? Największy rozwój hip-hopów.
0: Tak, dokładnie, największy rozwój hip-hopu, którym głównie prowadzimy tę audycję, ale z wykorzystaniem innych inspiracyjnych utworów. Także utwór klasyczny powstał w idei takiej, gdzie sam artysta nawet podczas wywiadu opowiada, że prowadził dość spokojne życie. Udało mi się przesłuchać całego, niestety wywiad jest w języku włoskim, ale moi drodzy, są napisy po angielsku, także jeżeli ktoś w miarę, powiedzmy, operuje językiem angielskim, to jest w stanie zrozumieć w większości, o czym ten wywiad jest. I on opowiada, że prowadził już takie spokojne życie. Był DJ-em, bardzo znanym DJ-em we Włoszech, na całym świecie przy okazji, gdzie grał w różnych miejscach, na największych włoskich festiwalach. Myślę, że nawet w Polsce była kiedyś w dawnych latach okazja, myślę, że w klubie Manieczki nawet, gdzie to był naprawdę ogromny boom na ten, wtedy na tym klubie, że właściciele zarabiali takie pieniądze, że po prostu to jest już kawał historii. Nie wszyscy są klubowi, wiadomo, nie dla każdego jest stylistyka klubowa tworzona, ale myślę, że ta nostalgia, kiedy ktoś się usłyszy, to jest na pewno znana utwór. A co do social mediów, to jest dość zabawna kwestia, bo ta muzyka pojawia się w różnych, oczywiście starszych, wiadomo, vintage'owych klimatach, takich, gdzie jest nostalgia do lat dawnych, ale w obecnych czasach dużo memów z owcami jest, gdzie osoba mówi, że to jest wiadomo trochę smutniejsze, bo jeżeli ktoś czuje się odosobniony od środowiska, co no nie jest do końca dobre, ale kiedy był taki mem, się wyświetlił, że jest sytuacja, że jest grupa owiec, która idzie w prawo i jesteś ty jako osobna owca, okay, która idzie
1: dobra,
0: w lewo.
1: Okay, tak, jest, wiem o co chodzi. Okay.
0: Odosobionym użytkownikiem jesteś niestety, czego życzymy każdemu, żeby mimo wszystko był w tej stylistyce cały czas posiadania grupy obok. Każdego temu życzymy, żeby nawet mniejsza grupa, ale żeby była, żeby nie czuć takiej, powiedzmy, odosobnionej, wyizolowanej, powiedzmy, gdzieś tam nostalgii. I świetny utwór, na pewno myślę, że każdemu znany. Cała redakcja u nas, kiedy przesłuchaliśmy oryginalnego sampla, poczuła, że to jest właśnie ten utwór, myślę. Szczególnie nasz realizator, który no niestety nie za dużo może powiedzieć, ale myślę, że no, chyba, że ma ochotę się wypowiedzieć, to zapraszamy do dyskusji. Okej. Okay. Nie ma ochoty, więc bez problemu, nie zmuszamy nikogo. Myślę, że możemy przejść do samego utworu Nostalgia 2004, bo warto z tego, co się dowiedziałem, raper Sosin Ace urodził się właśnie w 2004 roku.
1: Okay.
0: Czyli, no ja się urodziłem...
1: Ma to sens.
0: Ja się urodziłem w 2005 roku, więc urodziłem się w erze, kiedy ten internet dopiero, kiedy w Polsce w zasadzie była ciemnota w kwestii internetowej, dopiero wchodziły pewne portale. No i przede wszystkim... Nie pamiętam, bo byłem za młody, żeby pamiętać tamte lata. Gdybym się urodził w 90-tych latach, w 95, no gdyby nie ta kontuzja, to wiadomo, no byłoby
1: tak,
0: lepiej. Byłbym...
1: To teraz ty byś na mundialu grał, tak?
0: Tak.
1: Ty byś odbierał ten puchar, no ale no niestety kontuzja kolana w 95, no, tak. No i co to zrobić?
0: No niestety, byłbym mistrzem świata, jak to w memach się przewija, że rodzice lubią sobie powiedzieć takie rzeczy. No więc pozdrawiamy każdego rodzica i osoby, które mają gdzieś tam kontuzję. Życzymy dużego powrotu do zdrowia, tak w ramach małego wtrącenia. To co, możemy przejść do utworu, myślę.
1: Tak, wydaje mi się, że tak. Możemy jeszcze potem trochę go omówić. Tak, co i jak. Dobra, lecimy.
0: Sosin Ace, Nostalgia 2004.

0: Sosin Ace Nostalgia 2004 na samplu Roberta Milesa, a ten utwór brzmi tytuł Children. Moi drodzy, cóż więcej dość, no myślę, że naprawdę aranżacja dość ciekawa. Jeżeli chodzi o samą treść tego utworu, myślę, że artysta próbuje przekazać to, że dawne czasy, bo tak w jakiś sposób działa nostalgia przede wszystkim, że wspominamy dawne czasy jako te ciekawsze, jako fajniejsze, bardziej interesujące. I myślę, że na pewno jest to utwór, który do dzisiaj każdemu jest tak znany, że nie da się obok niego przejść obojętnie. Takie emocje, które on w sobie wybiera, można go słuchać w zasadzie, kiedy mam się dobry humor, spokojniejszy humor, albo gdzie ma się gorszy humor. I wtedy szczególnie myślę, że jest to utwór, który naprawdę jest każdemu gdzieś tam znany. Co o samej twórczości? No w zasadzie raper żąda, to może nie żąda, ale ma jakieś swoje, powiedzmy, własne potrzeby, których potrzebuje właśnie wyrazić to, czego mu brakuje teraz, że potrzebuje spokojnej relacji, spokojnych sytuacji, przeżycia z własną dziewczyną, którą ma, bo jak widać w teledysku, który udało mi się zobaczyć, również występuje dziewczyna rapera, także pewnie dość prywatne sytuacje, w których nie będziemy wspierać. Myśli, że raper potrzebuje przede wszystkim bardzo wiele spokoju i takiego wewnętrznego poczucia dobrego stanu gdzieś tam, myślę. Ciekawa aranżacja, ciekawy utwór, więc myślę, że na pewno warto przejrzeć ten utwór, sprawdzić. Także realnie wiadomo. Tak, sam raper gdzieś tam udało mi się spotkać, z tego co udało mi się też od niego dostać, od prywatnej informacji, bo mam z nim prywatne informacje, że utwór jest skojarzony z dzieciństwem, głównie takimi młodszymi latami, gdzie on nawiązuje w wielu wersach do tej młodości. I aspektem utworu właśnie jest taka ucieczka od rodzinnego miasta, bo Sosin Ace teraz, z tego co się orientuję, to wiem o tym, że jest raperem, który pochodzi z prywatnych informacji, gdzie udało mi się go spotkać, pochodzi z mojej miejscowości, nie pamiętam do końca którego miasta, ale jest z mojej miejscowości pod Radomiem. To jest prawdopodobnie, albo być może powiem coś źle w tym momencie, także przepraszam autora, ale prawdopodobnie Skarżysko-Kamienna, gdzieś tam te okolice podradomskie, tak? Także ucieczka z małego miasta do dużego i taki przeskok, wiecie, ucieczka od tej takiej nostalgii, która gdzieś tam codziennie z nim bywa. I to jest naprawdę świetna rzecz. Bardzo mi się podoba taka stylistyka, bo również sam pochodzę z mojej miejscowości, nigdy nie byłem, nie czułem się raczej osobą pochodzącą miastową, tak? Znaczy Warszawa dla mnie była zbyt obcym miastem, mimo że bywam w nim, no może nie praktycznie codziennie, ale bardzo dużo czasu spędzam w tym mieście, bo nawet nasze radio znajduje się w mieście Warszawa. Także, cóż mógłbym więcej powiedzieć? Świetne wykorzystanie podkładu instrumentalnego, świetna aranżacja w inspiracji rapowej gdzieś tam w poczuciu tego, czego raper oczekuje od życia, tak? Myślę, że naprawdę świetna aranżacja, poczucie takiego prywatnego, wewnętrznego tego, czego potrzebuje. No i moi drodzy, myślę, że naprawdę warto ten utwór znać. Na samplu Robert Miles Children, utwór, wszyscy się cieszą nawet jak słyszą ten utwór. Robert Miles, wspaniały, niestety już świętej pamięci, bo nie żyje artysta, ale wiem o tym, że utwór jego pod tytułem Children jest na pewno znany. Też jeszcze mieliśmy okazję, nie wiem czy Patryku, mieliśmy okazję dokończyć ten temat, ale wiem o tym, że rozmawialiśmy o instrumencie gitarowym, który wystąpił w tym samplu, że naprawdę jest bardzo taki idealny. Wiem, że ta melodia jest dobrze ułożona w idealnej tonacji, ale wiem też to, że ta gitara dodaje głównie tego klimatu temu podkładowi, tak? Mhm. Także myślę, że najwięcej gdzieś tam rolek czy krótkich form, które mamy okazję zobaczyć na co dzień jako użytkownicy internetu przy użyciu tego podkładu jest to, że na pewno ta gitara i pianino, które występuje na samym początku, to jest świetne. W ramach ciekawostki...
1: Jeszcze sorki, czyli
0: proszę, przerwę. Proszę, tak.
1: Jeszcze mam taką jedną rzecz tutaj faktycznie teraz mi przyszła do głowy, że to jest trochę charakterystyczne dla po prostu tamtych czasów, dla muzyki tamtych czasów, że te sample, ta melodia była bardzo często bardzo prosta.
0: Tak, i ona nie wymagała, tak?
1: Ale za to bardzo skuteczna.
0: Chwytliwa.
1: I taka niesamowicie chwytliwa.
0: Tak.
1: Że ludziom to łatwo wpadało do głowy i potem chodzili i tylko nucili, załóżmy, tak, tą jedną melodię.
0: Dokładnie.
1: Także to faktycznie w tych czasach około 2000 to było bardzo...
0: Nietypowe, bym powiedział.
1: Nietypowe, tylko raczej... Charakterystyczne może dla tamtej muzyki.
0: Dokładnie, bardzo dobrze mi to tak, dobrze wprowadziłeś, wtrąciłeś zdanie, bardzo dobrze. W ramach ciekawostki, jeżeli chodzi o internet, wszystko posiada, wszystkie informacje. Wikipedia pomogła, także dziękujemy Wikipedii za udostępnienie informacji.
1: Shoutout Wikipedia.
0: Tak jest, Wikipedia, ewentualnie bezużyteczna.pl. Nie wiem, czy znasz.
1: Kojarzę, tak.
0: Ten taki portal, który daje takie randomowe ciekawostki, które były kiedyś znane bardzo. Jeżeli chodzi o główny motyw fortepianowy, jest to preset. Bo warto dodać, że instrumenty MIDI właśnie, bo zakładam, że to po prostu Korg, znany nam wszystkim Korg. O, wspaniały.
1: Korgiem 1.
0: A nie do końca. Korg 01.
1: Okej.
0: Okay. Łamane na WFD. Często wskazywane jako źródło słynnego brzmienia właśnie jest pokazane to. Głównie, bo wiadomo, internet też nie jest dokładnie w stanie, bo sam artysta nie podał jeszcze do końca, ale z tego, co internet pokazuje, Wikipedia, to jest prawdopodobnie to. I uwaga, to jest preset numer 16. Preset 16 piano. Czyli pianino, po prostu preset nazywa się 16. I to jest pianino, które jest presetem z instrumentu MIDI. I teraz ciekawostka jest taka, że w muzyce EDM-owej bardzo dużo używało się instrumentów MIDI, bo warto dodać też to, że MIDI to nie jest tylko typ kanału czy wejścia. MIDI to też jest... Przepraszam. Okay. MIDI jest jednym z typów jakby instrumentów, tak? Klawiszowych, które możemy mieć. I przede wszystkim też to, że Korg, marka Korg w tamtym czasie, tak samo jak i Triton, bo w latach 2000 Triton był uznany jako bardzo duży instrument MIDI syntezatorowy, a w tamtych 90 głównie Korg, z racji na to, że był bardzo powszechny. Dzisiaj Korga niestety kupimy, jeżeli patrzę na normalną cenę, akurat tego pianina patrzyłem.
1: Dzisiaj Korga niestety kupimy, no niestety.
0: Kupimy, kiedy niestety kupimy i za bardzo duże pieniądze. No, spróbujcie zgadnąć, tak jak do wszystkich, za jaką kwotę można kupić taki syntezator. Archaiczny, że tak się
1: mówi. Archaiczny taki. 150 tysięcy daje.
0: Troszkę mniej, bo 4,5 tysiąca dolarów. W przeliczeniu to jest 20 tysięcy dolarów.
1: Okej, 20, czyli złoty.
0: Tak, czyli złotówka jest 20 tysięcy, ale bo tam razy 4 się tam może, więc no, razy dokładnie
1: to,
0: tak.
1: Okej. Okay. No to szczerze mniej niż się spodziewałem. Tak, myślę, bo taki zabytek trochę MIDI to będzie dużo więcej kosztować.
0: Zakładam,
1: że MIDI, tylko Boże, syntezator. Nie?
0: Zakładam, że możesz mieć rację z tego powodu, że ten utwór w zasadzie jest kojarzony bardzo dużo z taką gdzieś tam...
1: Nostalgią?
0: Tak, z nostalgią i z takim tym, że instrumenty, które kiedyś były powszechne za, nie wiem, za 200 zł w sklepie, w markecie, dzisiaj można kupić za bardzo duże pieniądze.
1: No tak, no i w samych latach 2000 chciano nawiązywać taką nostalgiczne wspomnienia do lat wcześniejszych, 90-tych, 80-tych.
0: Tak jest.
1: Tak, ta nostalgia się też tam i tam przewijała. Tak jak my teraz mamy do tej piosenki, do tamtych czasów, to w tamtej piosence ona wyrażała trochę do
0: tak, dokładnie, do jeszcze wcześniejszych. Jeżeli chodzi o warstwy, dalej jeszcze przewinę, chodzi o warstwę piano, tudzież pad, czyli chodzi głównie o pad, czyli taki dodatkowy instrument, który kojarzony jest z muzyką ambientową, bo pad jest instrumentem przestrzennym, instrumentem, który jest kojarzony głównie jako tekstura, tak? Jest to niemiecki syntezator, teraz skupcie się, warto to pamiętać, Kurzweil K2000, czyli niemiecki syntezator używany do warstw, tak zwanych ambientów, tekstur, gdzie dzisiaj ambient raczej się używa, powiedzmy, gdzieś w filmach takich rzeczy i czasami w utworach muzycznych, jak mamy dzisiaj, nie wiem, na przykład dźwięk ptaków w tetlach, to tego typu warstwy.
1: Do takiego sound designu?
0: Tak, dokładnie. Dobrze mi powiedzieć.
1: Designu.
0: Jeżeli chodzi o pady i smyczki, nie ma podanych dokładnych, ale wiem o tym, że jest to po prostu używane programowo. I ciekawostką jest to, że podkład ten powstał w programie Cubase.
1: O.
0: Tylko.
1: A proszę.
0: To były początki Cubase'a, nie ten, co dzisiaj kojarzymy od filmu Steinberg.
1: A który to był rok? Masz tam może gdzieś?
0: Powstania tego utworu? Mhm. 95.
1: Okej, to wcześniej bardzo wyszedł Cubase w sumie.
0: Tak, w zasadzie Cubase.
1: To się nie spodziewałem.
0: Tak, także...
1: Ja myślałem, że w tamtych latach to raczej Pro Tools taki był.
0: Pro Tools też.
1: Znaczy Pro Tools wiem, że wyszedł wtedy, ale... Znaczy no tam parę lat wcześniej chyba. Ale myślałem szczerze, że Cubase jest młodszy szczerze.
0: Cubase, jeżeli chodzi o samo powstanie... Jeżeli chodzi o samo powstanie tego programu w ogóle, to powstał on... W 89, czyli 6 lat przed tym, jak powstał ten utwór. Ale początkowo kojarzony był, uwaga, uwaga, nie miał nazwy Cubase, tylko Atari ST.
1: Okej.
0: Okay. Wszyscy wiemy, czym jest Atari znany.
1: Właśnie Atari, tak powiedziałeś, mówię, kurde, ale Atari to mi się to zupełnie czymś innym kojarzy.
0: Ja wiem, bo to jest też ciekawe, że Cubase zanim to był Atari. 95-4 rok, z tego co tu jest napisane, że udało mi się znaleźć, to zrobiłem ogromny research tej piosenki, bo byłem naprawdę ciekawy. Jest to podkład w tonacji 4/4, czyli... Raz, no, dwa,
1: to
0: trzy,
1: wiadomo,
0: cztery, czyli
1: standardowy,
0: klasyczny.
1: Nie? Tak. Taki klubowy.
0: A ciekawostka, tu Patryku zgadłeś właśnie, jeszcze, no to będzie pytanie ciekawostkowe. Organy perkusyjne, czyli dźwięk, który gdzieś tam, perkusjonalia i tak dalej, które powstały, też w Korgu, ale w jakim Korgu? O którym już wspomniałeś dzisiaj
1: wcześniej. Korg M1.
0: Dokładnie tak, Korg M1, również charakterystyczny dźwięk.
1: Ja polecam Korg PA80, ale, tak. ale kupiony, ale właśnie z tymi presetami wschodnimi.
0: Pozdrawiam arabską muzykę głównie.
1: I pozdrawiamy Omara Sulejmana.
0: Tak, chodzi głównie o, dokładnie, bo Omar Sulejman też, no, bardziej współcześniejsza muzyka. Wyobraźcie sobie rodzinne wakacje albo wakacje ze znajomymi gdzieś we wschodnich krajach, typu, nie wiem, jakaś Arabia Saudyjska, takie rzeczy, wiesz, jakieś wschodnie, Bliski Wschód, tak. Syria i tak dalej. I wyobraźcie sobie, albo Turcja nawet. O, nie trzeba daleko, do Turcji polecieć wystarczy. I będzie taka muzyka grana na Korgu M1, na różnych presetach.
1: Tak.
0: Ale o wykorzystaniu to jeszcze może, bo uwaga, Omar Sulejman, ciekawostka, ma utwór, wydany niedawno, z zespołem znanym bardzo amerykańskim, Gorillaz.
1: Tak, to prawda.
0: To w ramach małej ciekawostki.
1: Też spoko, bo ponieważ wie się o Omarze Sulejmanie, jednym z naszych idoli się rozchodzi po całym świecie, więc bardzo dobrze.
0: Tak, Omar Sulejman niestety w Polsce nie zagra, nie ma koncertu, ale z tego, co udało nam się znaleźć, ma trasę koncertową po całej Europie.
1: Tak, wiem właśnie, ale no ubolewam nad tym, że w Polsce go nie ma.
0: Jeżeli będzie w Polsce, to na pewno nas też znajdziecie. Oddzielna raposta będzie, albo aktywacja, czy jakakolwiek inna audycja poświęcona koncertom, którym byliśmy.
1: No dobra, ale mi się wydaje, możemy już trochę wrócić do naszego głównego
0: tematu. Tak, wróćmy, dokładnie. Także wiecie, utwór widać o tym, że wykorzystywany był na syntezatorach, czyli utworach elektronicznych. Już klasyczne instrumenty zostały gdzieś tam zmienione. I niestety no, gitara nie została nagrana przez gitarzystę, a została nagrana przez Korg M1.
1: Czyli ułożona po prostu.
0: Tak, została ułożona melodia w tak zwane MIDI, bo teraz właśnie widzisz, to jest ciekawostka, że MIDI to też może być ułożenie. Bo
1: tak, znaczy, no, MIDI to jest ułożenie, bo to jest zestaw tam informacji takich, gdzie się konkretnie...
0: Zestaw nut jakby, tak.
1: W którym momencie konkretna nuta ma zagrać. No.
0: Dokładnie. Moi drodzy, to jest taki utwór, o którym moglibyśmy godzinami opowiadać, bo to jest utwór wspaniały, po prostu trzeba by spotkać się gdzieś oddzielna audycja o poszczególnych utworach, no ale niestety nie mamy czasu na to. Ciekawostką warto jest też zapamiętać z dzisiejszej audycji to, że początkowo był to program Atari ST. I teraz tak, Atari ST, jak sobie wyobrażamy tamte lata 90., gdzie komputeryzacja nie była aż tak rozwinięta jak dzisiaj. Dzisiaj można tworzyć muzykę na podstawie AI, także no wiecie, wszystko poszło do przodu. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem, no ale dla części pewnie tak, dla drugiej pewnie nie. Ale też warto, żeby była taka autentyczność w tym wszystkim, wykorzystanie instrumentów, zagranie samemu, tak? Nie wykorzystywanie sampli prosto, tylko gotowych presetów. W tamtych czasach, dzisiaj no niestety w produkcji jest tak, że bardzo dużo producentów jest gdzieś tam atakowanych realizatorów za to, że wykorzystują sample, no ale powiem tak, w latach 90. to nie raziło za bardzo, bo wtedy nie liczyło się to, czy posiadasz, nie wiem, wtyczki za 2000 zł, VST tak zwane, czyli Virtual Studio Tracklist, czyli wtyczki, które po prostu są gdzieś tam programowe Virtual Studio, czyli komputerowo gdzieś tam generowane, tak? Wtedy to wszystko było robione samemu. Szacunek dla firmy Steinberg, że przebranżowiła się, jeden z ogromnych twórców sprzętu i w ogóle urządzeń do produkcji muzyki. Naprawdę ciekawe. Atari to myślę, że nawet je znają pokolenia starsze, typu nasi rodzice i jeszcze wiele, wiele innych. Mój tata mi nawet opowiadał, że bo Atari też ponad tym, że tworzyły sprzęt, również tworzyło jeszcze komputery.
1: No tak. No i ta jedna z pierwszych konsol w sumie do gier, tak. Atari.
0: Ale nostalgia dzisiaj. Dzisiaj mamy audycję w stylu nostalgic type.
1: Tak.
0: No nic, moi drodzy, przejdźmy za tym.
1: Niestety, ale już musimy zakończyć tą nostalgię. Teraz chyba przyszła pora na kolejny nasz punkt audycji. Czyli jeśli dobrze widzę, tak będzie to miły ATZ.
0: Tak jest.
1: Dominika Płonka, Chłopcy.
0: Tak jest, Dominika Płonka, Chłopcy, miły ATZ. I zaraz przejdziemy do tegoż utworu. No i z jego najnowszego w ogóle projektu, bo miły ATZ głównie kojarzony jest z taką stylistyką klubową, troszeczkę powiedzmy też taką bardziej, powiedzmy też, to się nazywa grime, czyli muzyka bardziej klubowa, też taka bardziej ekstremalna bym powiedział, ale ten utwór jest dosyć spokojniejszy, bo też jest w ciekawej aranżacji. Przesłuchamy, ocenimy i więcej informacji zaraz, a w tym momencie Chłopcy, miły ATZ, Dominika Płonka, Asleep i Misza. Was, house of Boston.

0: Okej, no to wracamy w takim razie.
1: Tak jest.
0: Wcześniej usłyszeliśmy miłe ATZ chłopcy, a teraz co poleciało?
1: Teraz w tym momencie był Salut na ficie z Heniem i Miszu.
0: Okej, także no. Tutaj chyba największą taką ciekawostką, która jest do chłopcy, do utworu chłopcy, właśnie miłego ATZ, jest to, że refren jest z takim, można powiedzieć, tekstowym coverem, pewnym
1: follow-upem, powiedzmy.
0: Takim dużym nawet follow-upem, ponieważ są dosłownie słowo w słowo dwa wersy wykorzystane. Powiedzmy popularnego utworu też z lat wczesnych, 2000, tym razem w Polsce. Jest to utwór Kasi Cerekwickiej pod tytułem Na kolana. Właśnie i tam się pojawiają słowa. No to jest taka bardzo radiowa stara piosenka. To jak sobie pomyślimy o radiowej piosence z lat 2000-2010, to właśnie to jest taka piosenka. I co do tego, no to właśnie tam w refrenie się pojawia i choćbyś upadł na kolana, i choćbyś błagał. I to samo się pojawia właśnie tutaj w refrenie do chłopcy. To samo jest, choćbyś upadł na kolana, choćbyś błagał. Tylko że w zupełnie innym, zmienionym stylu. Ale uważam, że oba style są bardzo ciekawe i w sumie pasują do tego tekstu.
1: Moi drodzy, cóż by tutaj dodać, udało nam się zrealizować, że dzisiejsza audycja jest w bardzo nostalgicznym stylu w ogóle.
0: Jakimś przypadkiem. Wcześniej nie było to aż tak przemyślane, że taka nostalgia będzie.
1: Tak, nie było to aż tak przemyślane, ale warto dodać też to przede wszystkim, że słuchajcie, sam ten utwór Katarzyny Elżbiety Terekwickiej, Kasi Terekwickiej, był naprawdę świetny. Jedna z osób znajdujących się z nami w studio poza mikrofonem, chyba że ma ochotę się wypowiedzieć, ale to już zależy od gościń.
0: Też powiedzieć coś o Kasi Terekwickiej.
1: Okej. Okay. Jedna z naszych uczestniczek dzisiejszej audycji, no niestety poza mikrofonową, ale obecna z nami duchem, powiedzmy, podczas audycji, tak? Wspomniała o tym.
0: Wsparcie psychologiczne.
1: Tak jest. Wspomniała, że wczoraj w zasadzie śpiewała ten utwór i poznała po słowach tego utworu. I to jest naprawdę imponujące, naprawdę, że dzisiaj nikt się nie spodziewał.
0: Tak,
1: wiecie,
0: byłem tam, potwierdzam, naprawdę śpiewała. A dzisiaj to słyszymy tutaj.
1: Tak.
0: No, niesamowite.
1: Moi drodzy, tyle muzyki wykorzystywane jest na jakimś gotowych utworach, tak? Myślę, że zaraz możemy utwór Kasi Terekwickiej też dla kontrastu przedstawić.
0: Tak, na chwilę, no w sensie...
1: Tak, dokładnie, dokończymy rozmowę i...
0: Może żeby zobaczyć, z jakiego utworu można zrobić zupełnie inny utwór, tak?
1: Bo teraz tak, jeśli chodzi...
0: To jest ciekawy w sumie przykład też.
1: Tak, miły ATZ bardziej kojarzony z taką klubową stylistyką, powiedzmy UK garażową, czyli wiecie, utwory czysto pod kluby, pod jakieś imprezy i tak dalej, głównie taka, i czy muzyka grime'owa, czyli połączenie takiej muzyki trochę jak robi raper Skepta, o którym zaraz powiemy, czyli takiej angielskiej undergroundowej muzyki. Skepta w ogóle wyniósł grime, wiesz, poza underground do, powiedzmy, mainstreamu, tak? No, Skepta znany chociażby...
0: Tak. Wielki gracz tak naprawdę na scenie.
1: Tak. Z jednym z swoich utworów Praise the Lord z A$AP-em Rockim.
0: No, nawet grał ostatnio na Cloudzie.
1: Tak jak Fake Me, który miał rok temu zagrać. W tym roku zagrał, ale...
0: To zagrał, tak.
1: Pozdrawiamy ludzi, którzy robią czasami śmieszne rzeczy.
0: Tak, pozdrawiamy Fake Minka na lotnisku pijącego oranżadę. Shoutout.
1: Dobra informacja dla bezrobotnych. No my tutaj niestety w naszym gronie nikt bezrobotny nie jest, chyba że nasz śpiący realizator. Ale no żartuję. W każdym razie pozdrawiamy bezrobocie, niech żyje bezrobocie. I w tym momencie wróćmy jeszcze na krótko do nasze tory, bo schodzimy z tematu znowu. W każdym razie Kasia Terekwicka kojarzona głównie z dawnych utworów, w zasadzie z wielu festiwali, chociażby z tego powodu, że wiecie, normalnie była muzykantką, śpiewaczką taką jak wiele innych. Ponadto w Opolu grała na 34. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu właśnie. I to jest najważniejsze. W 98 roku również wzięła udział w koncercie sali kongresowej z okazji jubileuszu 5-lecia Szansy, śpiewając piosenkę. Był 5-lecie takiego dawnego programu, pewnie już mało kto go zna, bo to też było jakieś takie, powiedzmy, trzeba być bardziej wtajemniczonym w te festiwale, ale zagrała swój utwór, no i przede wszystkim, myślę, że znam to nazwisko, to bardziej moja mama, nasi rodzice znają, ale Violetta Villas.
0: No tak.
1: Też znana dokładnie. Albo bardziej znana, no kurczę, kto nie zna Edyty Górniak i jej znanych utworów. Nie miałem okazji być na jej koncercie, ale wiem, że młodzi ludzie bardzo się bawią dobrze do takich starszych utworów. Zresztą, co pokazują różne festiwale, typu na przykład, wiecie, Dni Ursynowa, który był ostatnio, bo powiem tak, mówię o lokalnym gronie, tak, lokalnym dzisiaj środowisku swoim, którym jest i tak dalej, ma piosenkę Na kolana, dokładnie, o którym wspomnieliśmy chwilę temu,
0: tak.
1: Z którego pochodzą dwa wersy do utworu. Dominika Płonka w ciekawy sposób zaśpiewała, ciekawą wokalistką, byłem na jej koncercie raz Warszawie, w klubie bardzo, bardzo. Na Nowogrodzkiej, w centrum miasta, w całym ścisłym centrum miasta. Ciekawe bardzo. No i cóż. Ponadto kojarzona jest też Kasia Cerkwicka z tego, że utwór Wszystko, czego chcę od ciebie miał zapowiadać jej album, który został wydany, no, już na obecną chwilę, 16 lat temu, bo 31 maja 2010 roku, w ramach małej ciekawostki. Także tyle o inspiracji, powiedzmy, zapożyczeniu utworów, gdzie myślę, że dla wielu ludzi to jest istotna informacja. Bardzo dużo by o niej opowiadać, bardzo znana. Myślę, że wiele osób kojarzy. Dobrze, że mamy takie wsparcie między sobą, między redakcją, że wymieniamy się informacjami, że jedna osoba wie to, tamto i tak dalej. Moi drodzy, wróćmy do samego miłego ATZ-a w takim razie. Jest ciekawym artystą, który jest znany z tego, że w zasadzie tworzy muzykę taką bardziej nienowocześniejszą, też nowocześniejszą w sensie miałem takim, ale nie jest ona robiona w stylu zwykłego rapu. To nie jest hip-hop, old school. To jest takie, powiedzmy, połączenie klubowej muzyki, trochę takiej miejskiej. Sam miły ATZ pochodzi właśnie z Trójmiasta, z Gdyni dokładnie, skąd pochodzą również wielu innych artystów, takich jak na przykład Gruby Mielski, czy Belmondo, Belmond AWG. Na razie z Belmondem jest wszystko w porządku, bo jak wiemy, u niego sytuacja może się różnie zmieniać, ale z tego pochodzi i tak dalej wiele, wiele osób. Gdynia kojarzona głównie z takim morskim stylem, spokojniejszym, luźniejszym, takim bardziej, wiecie, bo jak wyobrażamy sobie miasta w Polsce, tak, to każde miasto ma jakąś swoją stylistykę muzyczną. Warszawa, wiadomo, taka kulturalna, muzyka rapowa i tak dalej, z jakimś lekką nutką nostalgii, a Pomorze, Trójmiasto, woda, spokojny ocean i bardziej, więcej, w ogóle najwięcej ciekawych imprez się dzieje właśnie w Gdyni. Był ciekawy festiwal 3era. Nie mówię o takich, wiecie, ogólnych typu.
0: To w sumie jak już mówimy o koncertach w Trójmieście, to przypomniałeś mi w tym momencie, że ostatnio jak Sentino wyszedł na scenę w Gdańsku, to został obrzucany kubkami oraz chyba w ogóle jajkami. Nie wiem, jak się tam jajka znalazły, ale
1: bardzo,
0: został nimi,
1: bardzo brzydkie zachowanie.
0: Obrzucane.
1: Strasznie niemiłe zachowanie. Takie,
0: tak, no, bardzo niemiłe. Ale
1: no, ale wiemy, Sentino jest kojarzony ze swoich ciekawych kolaboracji.
0: I różnych ruchów.
1: Sony Music. Dzwońcie po te tekst. Doda, dzwoń po te tekst. Tak jest. Takie były słowa wczesnego rapera, który jeszcze nie sądził, że przebije się do mainstreamu jako jeden z znanych graczy. Sentino. Wspaniały muzyk latynowski, muzyki latynowskiej, wakacyjny.
0: Tak. No dobra, to wracamy tak, że wracając, do ATZ chyba, nie?
1: Tak jest, miły ATZ co do samego artysty. Ciekawe, również artysta, który wydaje w największej fonografii, jednej z trzech największych, czyli w Def Jamie, który podpięty jest pod Universal Music, czyli pod jedną z trzech największych dystrybucji fonograficznych na całym świecie i również w Polsce ma swoją dystrybucję w Warszawie, dokładniej w centrum miasta również. Ale to nie o tym. ATZ miły, kojarzony przede wszystkim też z tego, że ma wiele ciekawych kolaboracji, gdzie jeszcze przed przejściem do Skepty posłuchamy jego jednego utworu, ale na pewno jest to muzyka taka bardziej właśnie grajmowa, czyli z linią basową, która nie jest ułożona w prosty sposób. Te dźwięki basowe są bardzo agresywne często. Nawet można porównać do tak zwanego sub-bassu, który niby ma być niski, ale bardzo często sub-bass układany jest w wyższej oktawie, po to, aby budował większe napięcie i większe uderzenie perkusji, tak? Ze stopą, bo jak wiemy, stopa i perkusja łączy się w jedno w podkładach. To jest taka mała ciekawostka producencka, realizatorska, beatmakerska tak zwana, bo to też są dwa tematy, ale miły ATZ, wiele kolaboracji przede wszystkim z takimi raperami, no w obecnym czasie jak Kosma Król, bardzo znanymi, myślę, że z Grubym Mielskim też, z Wują HZG, który jest świetnym producentem w ogóle, takim naprawdę do szpiku kości, świetnym tyle i tak dalej, z Donem Guralesk, już legendarnym. Który w ostatnim czasie zasłynął z, dość zabawna ciekawostka, ale zasłynął z występowania w reklamach Media Expertu.
0: Tak. Nie, to Donatan chyba.
1: To nie, okej, być może się pomyliłem w każdym razie, Donatan.
0: Donatan, to Donatan.
1: Dobra, przepraszamy tak, w każdym razie, ale...
0: Ale w sumie ty, faktycznie oni są podobni trochę.
1: Z wyglądu bardzo podobny, tak. Media Expert to you. I artystka Cleo, która... Również pozdrawiamy, ale to nie jest mowa o innych. Wracamy do muzyki, bo my tak zgadujemy.
0: Dobra, to może tak dodam szybko do tego utworu właśnie chłopca TZ-a, że sam styl, bo właśnie, czy to jest hip-hop, czy to nie jest hip-hop? Ciężko powiedzieć, ponieważ sam beat, sama muzyka nie jest taka czysto hip-hopowa. To tak jak mówiłeś, to jest takie połączenie trochę klubówki z jakimś takim miejskim stylem.
1: Dokładnie.
0: Natomiast no te jego fragmenty w utworze faktycznie są takie no, rapowane trochę, tak naprawdę, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Także no, jest to ciekawy rodzaj muzyki.
1: Na pewno jest to koncept rapu, tak. Ale takiego nie do końca. Rapu. Ja bym powiedział, że połączenie kilku stylów muzycznych, tak już wspomniałem właśnie, klubowych czy nowocześniejszych. Bo jak wyobrażamy sobie hip-hop, to wiecie, macie tych raperów, powiedzmy, śpiewających w specyficznym, bo to jest jakby specyficzny sposób też śpiewania, inny. To nie jest, wiecie, że masz podkład i jest linia melodyczna i sobie śpiewasz, tylko to jest bardziej specyficzne ułożenie sylab i słów pod to, aby ten podkład płynął w ciekawszy sposób, w inny. To jest na pewno muzyka trochę właśnie garażowa, czyli, no, głupio to brzmi, muzyka garażowa, to brzmi jakby to ktoś to w garażu robił, ale faktycznie UK Garage jest muzyką, która powstała też w Londynie w ogóle. To jest londyńska muzyka głównie, tylko się wywodząca z tamtego kraju, też w Stanach i tak dalej, wielu artystów, którzy przede wszystkim mają, wiecie, różne do zaprezentowania swoje gdzieś tam style, ale muzyka klubowa głównie, czyli głównie to się wokół muzyki klubowej obraca i dodaje dodatkowy element rapu, powiedzmy jakiejś innej muzyki typu Jersey na przykład, bo czasami ułożenie stopy jest ciekawsze w sposób inny, ale o gatunkach porozmawiamy jeszcze, myślę, że na innej audycji powiemy i tak dalej. Zrobimy tematyczną bardziej, bo czasami wplatamy elementy audycji tematycznych i myślę, że w tym momencie, aby nie przedłużać, dla mnie na pewno ciekawy utwór, bardzo mi się podoba, stylistyka jest ciekawa, dobry dobór fitów, masło maślane trochę, ale dobry fit pod kolaboracji na albumie, bo to się tak głównie nazywa. Myślę, że wokal Dominiki Płonki daje bardzo dużo do życzenia, bardzo dużo ciekawych gdzieś tam sytuacji i cóż więcej mógłbym powiedzieć. Warto dodać też to, że przejdziemy zaraz do oryginału Kasi Trekwickiej i tyle z opinii mojej. Jeżeli coś mi się jeszcze na język nasunie, to będziemy opowiadać, moi drodzy, a w tym momencie...
0: Możemy puścić chyba po prostu fragment tego i tak, żeby dla porównania było, nie?
1: Tak jest. To na sekundkę proszę wyłączenie, wyciszenie mikrofonów. W tym momencie Kasia Trekwicka na kolana i zaraz przejdziemy do dalszej opinii.

Kasia Terekwicka na kolana. Moi drodzy, idealnie wzorowuje to, że dwa pierwsze wersy refrenu są 1:1, są w 100% wykorzystane z tegoż utworu. Także ogromny szacunek dla twórców takiej muzyki, bo jak wszyscy wiemy, wykorzystanie sampling jest czymś cudownym, bądź po prostu aranżacja tekstu. Już nie wnikam w kwestie prawne, ale miłe ATZ chłopcy. Widać idealne połączenie do tego. Moi drodzy, czas przejść dalej. Za dużo wypowiedzieliśmy już na temat tego utworu, także przejdźmy jeszcze do ostatniego utworu, który dzisiaj będziemy omawiać, mianowicie do rapera Skepty, który kojarzony jest z takim, powiedzmy, też rapowym, grime'owym, troszkę angielskim stylem muzyki, miejskim, klubowym i tak dalej, a w tym utworze akurat nie był to utwór, będzie to inny utwór, ale też w stylistyce głównie rapowej, czyli tym, czym się zajmujemy na audycji. Moi drodzy, Skepta, Aya Nakamura, Chippy i zaraz powiemy swoje opinie, przejdziemy dalej i tak dalej. Poproszę.

0: moi drodzy, wyobraźmy sobie, że jest lato, tak? Obecnie też jest lato, ale wyobraźmy sobie, że...
1: Że jest ładne lato.
0: Tak, że jest ładne lato. Aktualnie pogoda w Polsce no, niestety nie pomaga, bo jest deszczowo od paru dni. No ale co mogę właściwie powiedzieć, to że wyobraźmy sobie, że jest ciepłe, spokojne lato. Nie jest zbyt gorąco, jest taki po prostu spokojny dzień, kiedy świeci sobie słońce, temperatura powyżej 20 stopni i nagle słyszymy ten utwór. To jest po prostu idealny, idealny gdzieś tam utwór na taką pogodę, gdzie... Wiesz, Patryk, wyobrażasz sobie, nie? Jest jezioro, spokojny klimat ze znajomymi, imprezka wieczorna, nie mówię o późnej imprezie, ale godzina jakaś tam, nie wiem, 18.30, zachodzi
1: tak,
0: słońce.
1: I sobie leci taki numer. Sobie, fajny, tak, i w tle, bardzo może, fajny, vibe'owy numer.
0: Bardzo spokojny, taki mi się podoba. I podoba mi się połączenie, uwaga, że to nie jest, to jest powiedzmy reggaeton, trochę rapu reggaetonu, takiego powiedzmy.
1: Tak, to było takie pomieszane właśnie, taki trap z reggaetonem. Ja wiem, że to w sumie blisko i daleko leży naraz, bo to kurczę, no tak jedno trochę z drugiego wynika, ale inaczej brzmi. No może trochę przeciążenie jeden z drugiego wynika, ale no...
0: No wiadomo, tak.
1: Tak, ale w każdym razie jest to bardzo na pewno ciekawy utwór, bo to nie jest typowy reggaeton, który ci tak po prostu wali.
0: Tak, dokładnie. To nie jest muzyka typu, nie wiem, jakiś Skolim czy inne.
1: Tak,
0: trochę.
1: Tak. Nie, ani nie Gims czy coś, tak?
0: Gims, Shoutout Gims.
1: Shoutout Gims, no nie, Metro Gims.
0: Tak, w ogóle francuska muzyka jest taka, mi się wydaje, taka ta wakacyjna, bo ja nie mówię jakiejś tam, wiecie, ludowej muzyce francuskiej czy ogólnie, tylko mówię ogólnie o tym, że muzyka taka wakacyjna, to jest bardzo taka idealny utwór na wakacje, bym powiedział.
1: Tak, ale uważam, że język francuski niesamowicie pasuje do reggaetonu.
0: Bardzo, tak, to jest świetny utwór w ogóle. Chętnie bym zobaczył, jak ten utwór brzmi na żywo, w takim składzie, kiedy byłby jakiś koncert Skepty, ale no, mało to jest prawdopodobne z tego powodu.
1: Właśnie,
0: to jest...
1: bo tutaj bardzo też mi się podoba fragmenty Skepty, jakby on tam naprawdę świetnie płynie na tym bicie,
0: podkładzie,
1: na
0: tak.
1: Tym podkładzie, tak, no naprawdę wow.
0: Mi się bardzo podoba też to, że ten utwór jest taki w takiej spokojnej, bardzo luźnej atmosferze, nie jest to utwór monotonny, jest ciekawy, jest zmiana jakaś, no i wokal piosenkarki Ai Nakamury.
1: I tutaj trochę mylące, bo to w sumie nazwa taka japońska bardziej,
0: tak, dokładnie.
1: No ale natomiast ona pochodzi, że ona jakby jest znana na scenie
0: francuskiej.
1: Dokładnie.
0: Français. Tak. I podoba mi się bardzo łączenie tego języka, bo idealnie angielski i francuski pasuje pod podkład. Polski myślę, że też by się odnalazł pod taki podkład, ale...
1: To by musiał wiersz narodowy zaśpiewać na tym, żeby to dobrze brzmiało, tak?
0: No, kto jest wieszczem, to już zależy od definicji oddzielnych, ale moi drodzy, co mógłbym powiedzieć? Na pewno ciekawa aranżacja takiego spokojnego podkładu. Ciekawi mnie bardzo ten pad, który został wykorzystany w tym podkładzie, że on jest taki, nie jest monotonny, ale jest taki, że naprawdę oddający klimat tego wszystkiego.
1: Mhm, taki spokojny, nie?
0: Tak, bardzo taki spokojny, taki bezstresowy, bezproblemowy. Bardzo mi się podobało to. No i też mógłbym powiedzieć więcej. Moi drodzy, ciekawa aranżacja utworu, ciekawy podkład i...
1: Tak, ja bym powiedział prosty, ale działający.
0: Dokładnie, prosty, działający. W podobnym aspekcie jak utworze Roberta Milesa, też prostota dała tutaj dokładnie. Także myślę, że na pewno polecamy każdemu z was ten utwór. Większość utworów ogólnie nam się podoba, ale ten szczególnie mi przypadł do gustu przynajmniej. Myślę, że sobie też przypadł do gustu.
1: Tak. No ja lubię taką muzykę, także no mi to przypadł faktycznie do gustu.
0: Sporo znajomych moich różnych, czy też twoich, pochodzących z różnych właśnie krajów Europy, tak? Mam paru znajomych z Francji właśnie, różnym gdzieś tam po kolorze skóry, tak i tak dalej, to już nie będę mówić. Też bardzo polecają taką muzykę właśnie, taką spokojniejszą, francuską i tak dalej. Zresztą w ogóle język francuski jest bardzo ładnym językiem, tak sam w sobie brzmiącym, bo najmniej, najgorszym językiem moim zdaniem, bez urazy, jest język niemiecki do tego. Deutsche, ale...
1: Chociaż Deutschfarbangla, nie?
0: Deutschfardisk. No tak. No, Niemcy wiadomo, również mają swoją specyfikę muzyki, ale ten język mi się strasznie podoba, wiesz, przez to, że...
1: Shoutout nasz realizator.
0: Shoutout dla realizatora, który jest ogromnym fanem, ale wiesz, po prostu mi się personalnie podoba, bo ten język jest twardy taki. On ma twarde głoski, samogłoski takie. Eine, kleine.
1: No, dlatego on jest... Mocno też pchane jakby tam w taki ostry trap, taki tak, już nawet tak, drill, tak. Nie? To jest dokładnie. Niemiecki drill i to brzmi faktycznie tak ostro dosyć.
0: 1-2-6, grupa niemiecka. Jest, nie wiem, jak to jest dokładnie liczba, ale 1-2-6, jakoś tak się to nazywa, jest również ciekawą grupą niemieckiego rapu, jeżeli już o tym wspominam. Moi drodzy, czas dobiega końca. To była Rapoza, klasycznie we wtorek. Mamy dzisiaj 21 lipca, no niestety czas nas dogonił. I bo zawsze czas mija zbyt szybko, jak się robi przyjemne i miłe rzeczy. Ale mieliśmy okazję przesłuchać kilku utworów nostalgicznych zresztą. I obiło się, uwaga, o również o polską nostalgię. Kasia Torekwicka.
1: Tak, to prawda.
0: Także pozdrawiamy serdecznie wszystkich artystów, którzy wykorzystują tego typu rzeczy. Bardzo podoba nam się takie rzeczy. Sam nie byłem świadomy, że aż do tego stopnia dzisiaj dojdzie, że będzie mocno nostalgicznie, ale i na końcu z takim spokojnym, przyjemnym akcentem. Ja nazywam się Ignacy Kozak, to jest koniec audycji. Dziękuję, słyszymy się zapewne i za tydzień, bądź zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Tak, to jest może ten, takie małe informacje, wiadomości parafialne od nas z Radia Aktywnego.
0: Ogłoszenia parafialne.
1: Ogłoszenia parafialne, że dzisiaj aktywacja się nie odbywa, tak, tak dokładnie. Można się rozejść.
0: Tak, dzisiaj niestety aktywacja się nie odbywa z powodów różnych. Normalnie byśmy was zapraszali na kolejną audycję, ale dzisiejszym sytuacja się odbywa, że nie ma tej aktywacji, no i możemy dzisiaj wcześniej skończyć pracę.
1: Tak, wcześniej do domu.
0: Tak, wcześniej do domu. No jeszcze no. Myślę, że pogoda nie dopisuje, ale w tym zimnym niestety akcentem chciałbym wam życzyć wszystkiego dobrego. Dziękuję za przesłuchanie naszej audycji. Ja nazywam się Ignacy Kozak, raz jeszcze ze mną w studiu był
1: Patryk Kuczyński, dzięki.
0: I realizował nas niezastąpiony, już po raz kolejny powtarzam to słowo, ale no jest niezastąpionym człowiekiem, bo zawsze pojawia się, kiedy go potrzebujemy. Nigdy nie opuści audycji żadnej.
1: Taki radiowy Batman.
0: Tak, radiowy Batman, taki dokładnie. Bo nasz bohater narodowy, Maciej Dyba.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia być może.

0: dzwoni.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

things to prove.

0: Dobry wieczór Państwu. 4 minuty po godzinie 20. Witamy Was w kolejnym wydaniu audycji Smells Like Toxic. Jak zawsze przy mikrofonie Krzysztof Szec, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. Dzisiaj też z nami jest stały bywalec, stały gość specjalny naszych wtorkowych spotkań, czyli Karol Kalbarczyk też jest dzisiaj z nami.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Siemanko.
1: Siemanko, dzięki za zaproszenie.
0: Będziemy oczywiście rozmawiać o tym, co się działo w Warszawie w ostatni weekend. Myśmy akurat byli podczas drugiego z dwóch koncertów, jakie zagrała grupa System of a Down na Stadionie Narodowym. Oprócz tego grały jeszcze zespoły Queens of the Stone Age oraz Acid Bath. I głównie no, chcemy się podzielić z wami tym, co się po prostu podczas tego wieczoru działo, bo się działo naprawdę bardzo dużo.
1: Bardzo dużo. W mojej głowie dzieje się do teraz. Jeszcze mi to nie przeszło. Poszedłbym jeszcze raz dzisiaj na ten koncert bez zastanowienia, pomimo warunków, a to pewnie do tego zaraz dojdziemy. Dzisiaj przyjrzymy się, będziemy wspominać o tej ciemniejszej stronie tych dwóch dni.
0: Dlaczego ciemniejszej?
1: Bo jako dwie daty, sobota, słoneczny dzień, pierwszy koncert na przetarcie, delikatniejszy trochę set i więcej późniejszego materiału, a nasz drugi dzień mrocznie, mokro, znacznie ciężej i więcej starego materiału. Także trafiliśmy na tę ciemniejszą stronę mocy.
0: Akurat. Trochę tak, ale akurat myślę, że nas to aż tak, to nie był dla nas aż tak duży problem.
1: No nie, ale myślę, że dobrze trafiliśmy. Akurat personalnie myślę, że dobrze trafiliśmy.
0: Tak, no to już jest kolejny nasz wspólny koncert.
1: I nie ostatni.
0: I nie ostatni akurat, zwłaszcza w tym roku tak wyszło, że to jest jedna z naszych ulubionych form spędzania wspólnie czasu.
1: To prawda.
0: Byliśmy naprawdę na wielu koncertach i tak postaramy się dzisiaj trochę wam nakreślić to, jak to wyglądało. Oczywiście patrząc na to, jak ja sam dużo System of a Down podczas audycji grałem, ale też Queensów i tak dalej, no to gdzieś tam nie mogło nas tam po prostu zabraknąć, absolutnie tego nie żałujemy, ale też chcę poza takimi, wiecie, typowymi wrażeniami, też trochę merytoryki tam się wkradnie, też coś, żeby coś powiedzieć też po prostu o piosenkach, które tam były zagrane, bo czasami były to wybory nieoczywiste. Zaczęliśmy od Queensów, od kawałka Regular John. Wyjątkowo pomijamy dzisiaj Acid Bath, głównie z tego względu, że nie udało nam się na ten koncert dotrzeć.
1: Niestety, tak. Troszeczkę nam się zeszło z dojechaniem tam i niestety kolejki i te deszcze i poszukiwanie tych gate'ów sprawiły, że zdążyliśmy na cały Queens. To było super, bo się już martwiłem, że nie zdążymy. Ale fakt, szkoda, fajnie byłoby zobaczyć. Reaktywacja po tam prawie 30 latach, dwie płyty. W scenie to taki dosyć kultowy protoplasta, pseudo sludge'u takiego.
0: Tak, tak, tak.
1: I fajne numery, bardzo fajny wokal. Szkoda, no, żałuję tego, ale kto wie, może gdzieś się jeszcze uda, może teraz po tej reaktywacji będzie więcej szans, żeby ich gdzieś zobaczyć. Zobaczymy. Także no tego niestety personalnie tutaj nie opowiemy sprawozdania takiego, jak to było.
0: No niestety trochę chyba też nie doceniliśmy jednak rozmiaru tego wydarzenia, bo faktycznie ciężko było się tam dostać, przynajmniej na starcie. Fakty są takie, że kiedy ma się bilety na trybuny narodowe, to możemy też wam od razu powiedzieć, jakbyście nie byli, a chcieli się na jakiś koncert na Narodowym wybrać, no to wiadomo, że trybuny korzystają z tej infrastruktury, która jest przeznaczona na mecze piłkarskie, więc tych wejść jest bardzo dużo i praktycznie małe kolejki, no a wejście na płytę jest jedno.
1: To prawda.
0: Więc cała ta chmara ludzi, a myślę, że to może być spokojnie jedna trzecia, jak nie więcej tej pojemności koncertowej stadionu, no musi się po prostu przez to wszystko przepchać, a jak jeszcze był taki deszcz, ludzie też byli bardzo mocno nieprzygotowani jednak w większości.
1: No w znacznej większości.
0: W znacznej większości, w tym my.
1: No w tym my, tak, oczywiście. Myślę, że te nasze kurteczki, jakbyśmy je wzięli ze sobą, to jeszcze zanim weszliśmy na stadion, one by i tak nic nie dały.
0: Mogło tak być.
1: Aczkolwiek niektórzy mądrzejsi wzięli ze sobą sztormiaki. Nie wiem, czy one były gdzieś rozdawane, sprzedawane, czy patrzyli na prognozę i wzięli je ze sobą. Można było tak zrobić lub ewentualnie jakiś worek 120-litrowy na śmieci po prostu przebić głową. Myślę, że to coś podziałało. Tak, ta infrastruktura. Myślę, że tak jak no nawet też można powiedzieć sam dostęp do toalet prawda, które też, dosyć...
0: Tak.
1: Wejście, którym się wchodzi na płytę, to jest to samo wejście, tunel, gdzie wjeżdżają autobusy drużyn. Przechodziliśmy tym tunelem, więc uważam, że to jest rozwiązanie średnie. Myślę, że tam jest więcej jakichś wejść, albo może nie ma, albo nie chcą po prostu mieszać tych ścieżek. Także na trybuny, jeżeli ktoś był na trybunach albo nie był i się wybiera, no to samo wejście na trybuny zdecydowanie jest łatwiejsze, szybsze i na pewno jest wygodniej. Jeśli chodzi o płytę, no to warto doliczyć te pół godziny przynajmniej, a jak są takie warunki pogodowe, to być może i nawet dłużej. Myślę, że gdybyśmy nawet się zebrali te 40 minut wcześniej, to zanim to znaleźliśmy się, dopchaliśmy, to w efekt końcowy nie byłby taki, że bylibyśmy 40 minut wcześniej na miejscu, na płycie.
0: Taka jest, prawda? I też mimo wszystko polecamy ograniczenie picia piwa na miejscu, głównie właśnie przez to, że jak się jest na płycie, no to trzeba wyjść aż pod bramy stadionu i tam są ustawione po prostu to i toje.
1: Tak.
0: Więc wyjście już z płyty no może nam zająć bardzo dużo czasu i może być po prostu potem ciężko wrócić na te miejsca, które akurat były dla was dobre.
1: No nam się udało tylko dlatego, bo po prostu wymierzyliśmy, kiedy to zrobić w przerwach, zanim się zaczęły sety. Gdyby ktoś tak kogoś naprawdę przycisnęło i potrzebował w trakcie, to wątpię, żeby miał szansę na takim systemie wrócić tam, gdzie stał, gdzieś w środku. No ale nie ma co to mówić, no tam pojemność, podejrzewam, że tam koło 60 tysięcy ludzi było, tak? Może nie całe, no ale to i tak jest, przecież to jest mała armia.
0: Oczywiście.
1: Ogrom ludzi, multum ludzi, super atmosfera, do czego na pewno też przejdziemy później.
0: Tak jest. Świetny line-up system skompletował, dodając do tych koncertów Queens of the Stone Age. Queensie zagrali bardzo fajny set, praktycznie samo mięsko. Ponieważ nie mieli aż tak dużo czasu, więc skondensowali w zasadzie wszystkie swoje największe przeboje w jeden bardzo konkretny koncert.
1: Bardzo fajny set, krótki, bo godzinka. Niecała godzinka, tam niespełna godzinka. Bardzo mi się podobała ich oprawa,
0: tak,
1: światła. Co prawda też trzeba, tak jak rozmawialiśmy na miejscu, że no to jest zespół, który normalnie jest headlinerem.
0: Tak,
1: i jest gwiazdą i bierze potężne pieniądze za bilety, więc w moim odczuciu, tak szczerze, samo to, że było tak połowa płyty wypełniona, ludzie się jeszcze schodzili, jeszcze było jasno, troszeczkę taki underwhelming odbiór miałem tego, że to nie jest takie potężna kapela i wielki band, wielkie imię, ale nie czułem tego tak, jakby wszyscy, było widać, bo każdy przyszedł tam na system tak naprawdę. Fajny set, podobał mi się, no ja akurat jestem bardzo szczęśliwy, bo ja trafiłem jeszcze na swój ulubiony numer, który tam zagrali.
0: No właśnie, bo akurat kawałek The Lost Art of Keeping Secrets, mimo że jest dość sporym przebojem, to oni mimo wszystko na koncertach nie grają go tak często. Ja się bardzo ucieszyłem właśnie z kawałka Regular John, to jest utwór z pierwszej płyty, który też często na audycji grałem i akurat ten koncert otworzyli tym utworem. Więc też w przypadku Queensów trzeba pamiętać o tym, że może i koncert długościowo nie był aż tak krótki, ale oni też lubią rozciągać te kawałki, przez to samych utworów może nie było aż tak sporo.
1: No łącznie numerów, ile oni zagrali? 7?
0: Nie, no myślę, że 6? Więcej z 10 mogli zagrać.
1: Ja przyznaję, że straciłem rachubę, no bo też zakończyli mocno, wiadomo.
0: No tak, set Go With The Flow, No One Knows i Song For The Dead.
1: Tak, więc końcówka bardzo mocna, już tam było szaleństwo. I już coraz więcej ludzi w tym momencie tam się też zebrało, więc... Pomimo tego, przestaliśmy czuć deszcz w pewnym momencie, że kapie, bo się zrobiło więcej ludzi, ciepło i nie wiało. Ale akurat ten piosenka Lost Art of Keeping the Secret, moja ulubiona, właśnie rzadko grana, z tego co wiem, w zeszłym roku, kiedy grali na Trowarze, to tego nie grali. Tak mi się wydaje. Więc bardzo dobrze i bardzo miło było to usłyszeć, bo nie jestem jakimś takim fanem Queensów, żeby jeździć za nimi w trasę albo oglądać ich na koncertach, także to jest zawsze taki kawałek, który wracam, przez lata wracam tego kawałka. Uważam, że jest najmroczniejszym, ten malutki klawisz, który się tam pojawia, on sprawia, że to jest najbardziej mroczna piosenka w ich repertuarze dla mnie. I usłyszeć to na żywo, gdyby zagrali tylko to i zeszli, byłbym i tak szczęśliwy. Dla mnie, ja miałem fanserwis tego.
0: Ty miałeś akurat fanserwis, o tym też porozmawiamy później. I w sumie może to jest dobry moment, żeby teraz zagrać dla was jakąś muzyczkę. No właśnie to będzie Lost Art of Keeping a Secret, a już później przejdziemy do koncertu Systemowe Down.

0: i The Lost Art of Keeping a Secret od Queens of the Stone Age, a już teraz danie główne, czyli oczywiście System of a Down, utwór X z płyty Toxic City, kawałek, który od momentu reunionu był dość rzadko grany tak naprawdę przez nich i dopiero przy okazji festiwalu Sick New World, kiedy już po pandemii wróciły koncerty i byli gwiazdą chyba pierwszej edycji, to właśnie wtedy ten utwór powrócił jako otwieracz. Mieli taką płachtę, zaczęli od tego werbla i jakoś jakiś czas się trzymają tego rozwiązania. No akurat w przypadku tej trasy, no ta trasa była wyjątkowa przez to, że no pierwszy raz od 8 lat zagrali trasę po Europie.
1: No i wyprzedane stadiony.
0: Tak, to pokazuje, jak bardzo zmieniło się podejście do tego typu zespołów, gdzie tak naprawdę no, w tej końcówce poprzedniej dekady takie kapele, no wiadomo, Korn, Deftones to były duże zespoły, ale już na przykład Limp Bizkit było tak traktowane trochę bardziej z przymrożeniem oka, no a później trochę ta moda się zmieniła. No i te zespoły teraz, Wes Borland nawet przyznał w jednym z wywiadów, że oni są teraz prawie tak samo duzi jak w tym roku 2001, nie? I no, też pierwszy raz tak naprawdę system zrobił headlinerską trasę po stadionach, wszystkie wyprzedane do tego stopnia, że no, w niektórych miastach trzeba było robić dwie daty.
1: I te drugie daty też się wyprzedawały w moment chwila, tam jakieś pojedyncze miejsca zostawały prawdopodobnie odsprzedane od serwisów, tak? Wiesz, w ogóle mam wrażenie, że teraz ten nu metal robi taki wielki comeback. Ten wywiad, o którym mówisz z Wesem, on tam nawet używa słów, że nawet nie wie, czy nie są bardziej teraz. Ten wielki powrót Limp Bizkitu. Sam byłem w lutym w zeszłym roku. Jeszcze z całym oryginalnym składem udało mi się to zobaczyć. Idziemy, by the way, w listopadzie pod koniec roku będziemy widzieli Korna na żywo. Byliśmy tutaj razem z Mattiem obecnym, byliśmy na Deftonesach. Mówię, jakoś mam takie, czuję, że lubimy tę muzykę, ale mam wrażenie, że ona robi trochę taki comeback.
0: No ja tak, no. Wiesz, oczywiście. No.
1: To, że oni wyprzedali teraz całą taką trasę. Szczerze, dawno nie byłem na takim koncercie, że zespół gra 30 piosenek i całe 50 tysięcy ludzi śpiewa jednym chórem, praktycznie każdą.
0: To prawda.
1: Więc no, atmosfera super i ewidentnie to są tak kultowe numery i ta muzyka trafia do tylu ludzi. Myślę, że udowodnili tym, że mogą grać wszędzie i każdą trasę zrobić i to będzie sold out i ludzie i tak przyjdą i się będą świetnie bawić, a oni zrobią super show.
0: To prawda. No. I to było coś, co też tak zwróciło moją uwagę podczas tego koncertu, że mimo, że System of a Down ma te swoje największe hity, Chop Suey, Toxic City, Biope, Aerial Else, nie? No to mogło być tak, że dużo osób przyszłoby głównie na te numery. Tak jak na przykład jest często w przypadku Metalliki, że widzisz, że jest tam sporo osób, które głównie kojarzą te największe hity, a jak zagrają trochę coś mniej znanego, to naraz to wszystko siada. A tutaj jednak nie było takiego wrażenia, że czy grają siódmy numer z pierwszej płyty, czy grają największy hit, wszyscy ludzie gdzieś wajbują z tym, wiedzą, wiedzą co to jest za utwór, często pamiętają tekst, mimo że czasami naprawdę odkopali coś takiego.
1: No z pierwszej płyty tam tych kilka takich numerów. I pierwszego dnia, i teraz tego drugiego, na którym byliśmy, co prawda na naszym było więcej z pierwszej i z tej trzeciej płyty.
0: Tak.
1: Bo tam patrzyłem z tego, co pamiętam, że była różnica, ale jest 8 piosenek mniej więcej. Jedna nam się powtórzyła, na szczęście.
0: Tak, dojdziemy do tego.
1: Ale tak, właśnie tak jak mówisz, nawet jak odkopali coś głęboko z szafy, to rzeczywiście nie było tak, że ludzie stali, po prostu czekali na szlagiery. Tylko wszyscy pamiętali, znali też i słowa i się tam po prostu szaleństwo niesamowite tam wśród ludzi. No już nie wspomnę o tobie obok.
0: to jest też fajne, że System of a Down ma bardzo równą dyskografię. Może nie jest aż tak pojemna, no bo się zatrzymuje na tych 5 płytach i tak naprawdę od 20 lat nie nagrali przecież nic nowego. I to jest jakby na tyle dużo utworów, że jesteś w stanie zrobić tak setlistę, że można co jakiś czas jakieś inne utwory ciekawe wydobyć, ale przez to, że oni też mają krótkie utwory i bardzo szybko przechodzą do kolejnych. Tak, tak. W sensie to wszystko było takie bardzo zwarte, że oni są w stanie zagrać te 30 piosenek, więc jest naprawdę duża szansa, że któryś numer, który lubisz, który nie jest może największym przebojem, i tak tam się znajdzie, nie?
1: Tak, no na te 30 piosenek to jest tak... Oni też mają bardzo dużo hitów, paradoksalnie.
0: No, oczywiście.
1: Biorąc pod uwagę styl tej muzyki i całą konwencję i tak dalej, ona może się zdawać z boku taka mało przystępna. Jest wiele osób, które jak nie słyszały i posłucha Systemu, to będziemy to, że trochę dziwna muzyka, ale z drugiej strony jednak hitów mieli bardzo dużo. A no Metallica to może zrobić z samych szlagierów 2,5-godzinny koncert albo i lepszy, ale takie bardzo różnorodne, bardzo przekrojowe. Wszystkich płyt coś było i naprawdę fajny dobór. Nawet te mniej znane numery, takie mniej jakieś radiowe, czy hito, nie miały tyle dysków, czy ktoś jak pierwszy raz nawet je słyszał, uważam, że i tak się świetnie bawił, bo uważam, że po tym koncercie ktoś, jeżeli nie słuchał, to chętnie wróci i przesłucha te albumy, żeby zobaczyć wersje albumowe tych piosenek.
0: Na pewno i myślę, że tak jeszcze do tych innych kwestii może przejdziemy później, ale skoro już się tak trzymamy tych ludzi, no to też trzeba przyznać, że sama atmosfera po prostu była tam bardzo dobra. Widać było, że ludzie się bawią, ale że nie ma takiej hamowy też.
1: Zero hamstwa. Rozmawialiśmy o tym po, że publika dopisała. Bo nie dość, że i śpiewali, i sami angażowali się, partycypowali z Daronem, który przecież robił taką konferencjerkę, prowadził ten koncert. I bardzo stonowany, bardzo mało tego. W odpowiednich momentach już przetestowane jakieś myki, praktycznie między numerami, tylko parę sekund przerwy i wchodził następny. Uważam, że i publika była super, i performance był super, i oni jako prowadzenie tego koncertu, ten set cały zwięzły taki. Ciężko mi się tam doczepić do czegokolwiek.
0: Naprawdę. No, pewnie. Mimo, że czasami ludzie, tak jak tu patrzyłem w komentarzach, też mówią, że na przykład serce jest wycofane trochę, że to już nie jest do końca to samo i tak dalej. Ale z drugiej strony to się niczym też nie różniło aż tak od tego, jak wyglądały ich koncerty 3 lata temu, 8 lat temu, bo ludzie mają często w głowie ten obrazek, wiesz, rok 2002, nie?
1: No kiedy tak, no.
0: To było zupełnie coś innego, a ci, którzy traktują jakby tą ich wersję jako jakieś pewne zaskoczenie, trochę chyba znaczy, że nie oglądali po prostu ich koncertów, które grają przez ostatnie 10 lat, czy nawet więcej, bo to
1: pewnie tak,
0: tak to mniej więcej wygląda.
1: Wiesz, tak jak mówisz, dużo osób przyszło na hity i pamięta wersję z teledysków i ich z teledysków sprzed 24 lat. No, trudno oczekiwać, żeby to wyglądało i miało taką samą energię, żeby to było dokładnie to samo. To są inni ludzie. Przecież to było 20 lat temu. Niektórzy na tym koncercie, którzy byli, to jak wyszły te płyty i te przeboje, to jeszcze nie było ich na świecie. No,
0: no nawet ja, no. No. Wiesz, no.
1: Przecież więc ogólnie to bardzo było przyjemnie patrzeć na to, jak publika angażuje się i jak fajnie, mówię, te oklaski na końcu, te brawa, nie było jakiegoś właśnie chamstwa obok. Zawsze jak gdzieś pójdziemy na jakiś koncert, to zawsze jacyś są po prostu tacy ludzie, którzy tam szukają nie wiadomo czego i zamiast się bawić, to tam robią jakieś problemy. Tutaj w ogóle tyle ludzi, a naprawdę nie było. Ja widziałem nawet jedną osobę, która się oświadczyła tam podczas tego koncertu. No. Także w ogóle nie odczułem tam zero negatywnej jakiejś energii od nikogo. Nawet te kółka, te mosze, te, które się robiły.
0: Tak, i nawet niesprzyjająca pogoda i to, że wszystkim było mokro i zimno, absolutnie nie wpłynęło.
1: Zero problemu w ogóle, wiesz, jakby to nie miało to wpływu.
0: Hmm. Za chwilę porozmawiamy o innych aspektach tego koncertu, ale teraz coś dla was zagramy. Właśnie też coś z tego repertuaru może mniej znanego, z którego ja się oczywiście bardzo ucieszyłem, bo jestem też wielkim fanem ich pierwszej płyty i tych utworów, które są takie bardziej wygrzane i takie bardziej połamane. Widziałem, że na koncercie dzień wcześniej grali chyba Darts, a na tym koncercie zdecydowali się na kawałki Soil i Know, i to też jestem bardzo ucieszony, że akurat trafiliśmy na ten drugi dzień, bo te utwory są gdzieś mi bardzo bliskie, także teraz zagramy coś z pierwszej płyty, a chwilę później coś z jednej z ostatnich płyt, co pokazuje bardziej taką spokojną wersję, System of a Down, która na koncertach też się naprawdę świetnie sprawdza. Zostańcie z nami.

0: I to już system bardziej klimatyczny, już z późniejszych płyt. To jest utwór, który kończy album Mesmerized, czyli Lost in Hollywood. You should have never trusted Hollywood. Taki kawałek, który na płycie aż tak mnie nie chwyta, ale za to na koncercie zyskał zupełnie inną moc. Pamiętam, że jak byliśmy na Deftonesach, też podobnie żeśmy mówili o niektórych utworach, zwłaszcza o utworach z nowej płyty, że tak. Też jak ich słuchaliśmy na płycie, no czyli umówmy się, że na Spotify'u, tak? Albo na YouTubie, no to jednak na koncertach niektóre utwory po prostu wchodzą inaczej.
1: Mam wrażenie, że nawet nie powiedziałbym, że nabierają nowego charakteru, bo są te same, ale wymiaru takiej głębi dostają. Ten kawałek, który przed chwilą leciał, Lost in Hollywood, ja to skipuję, jak to leci. Tak jak dzisiaj słuchałem w pracy, katowałem też. Gdzieś się to pojawia i to skipuję, ale to, co miałem ciarki po prostu na rękach i na plecach, jak była ta końcówka i on to tak zwolnił, było tak magiczne. I miałem wrażenie, że jestem jakby wszyscy czują dokładnie to samo w tej chwili ze mną. To było wspaniałe, niesamowite uczucie. Od tej pory ten numer będę lubił znacznie bardziej niż lubiłem go do tej pory. Zresztą kilka innych też.
0: Bo to tak często jest, że jak patrzysz na przykład nawet na nagranie koncertu, albo jak patrzysz na taką gołą setlistę, myślisz sobie, kurde, no mogliby zagrać coś innego, na przykład, no bo lubisz ten kawałek z płyt.
1: Tak.
0: Ale teraz no, totalnie rozumiem, dlaczego decydują się na taki wybór, no bo w takich warunkach on zupełnie inaczej uderza, nie?
1: To też jest ciekawe, że fajnie, że oni mają dużo też takich piosenek spokojniejszych. Jeszcze później, dzisiaj nie będziemy go puszczać, co prawda, ale jest piosenka, której normalnie też nie słuchałem za dużo, to jest Roulette.
0: Roulette, tak, tak,
1: jest
0: tak.
1: Take This Album. Still This Album. Ale zrobił na mnie takie wrażenie live, że dzisiaj jak go słuchałem w wersji albumowej, też miałem ciarki, mówię, ale to był piękny numer. I bardzo mi się podobało, jak mądrze wykorzystali dynamikę tych numerów, bo oni są w ogóle znani z tych zmian, z tych szybkich, bardzo z takiej wielkiej dynamiki. A tutaj bardzo mądrze zrobili tego seta. Pierwszy dzień troszeczkę inaczej, delikatniej wchodził i wchodził od razu w cięższy numer. My mieliśmy z kolei wcześniej
0: bardzo mocny start.
1: I potem fajnie przeplatane takimi, nawet sama końcówka też bardzo mocna, ale chwilę przed końcówką też było wyhamowanie. Mówię, bardzo fajnie napisali tę setlistę. Uważam, że było bardzo mądrze napisane i zarządzanie taką dynamiką i energią tego. Bardzo, bardzo
0: powiem szczerze, że na przykład ja nigdy też nie byłem fanem utworu Lonely Day, ale też na koncercie
1: zrobił robotę.
0: Tak. I widać, że on też dużo znaczy dla ludzi. No oczywiście tam był najbardziej oklepany patent na świecie z włączeniem latarek, ale to zawsze robi wrażenie.
1: Ale no 60 tysięcy latarek wokół, dookoła i wszyscy śpiewający jednym, wiesz, chórem, to nie, no to zawsze robi wrażenie. Właśnie, co wspominałem wcześniej, że jak byliśmy na tych Deftonesach i były piosenki w stylu Change, to miałem wrażenie, że to było bardzo, każdy przeżywał sobie wewnętrznie, personalnie, bo to było super, bardzo imersyjne przeżycie, ale jednak każdy gdzieś intymnie w środku. A tutaj te momenty, tak jak i na Chop Suey, końcówka Chop Suey napisana pod właśnie taki stadion, no, to jest napisane na stadion na 80 tysięcy ludzi, to tu miałem wrażenie, że wszyscy jesteśmy po prostu ramię w ramię, wszyscy jako jedność.
0: To prawda, śpiewają.
1: To było niesamowite uczucie. Wspaniałe to
0: tak,
1: było.
0: Tak, no pod tym kątem, bo my akurat no, nie gramy dzisiaj tych największych przebojów, no ale w oczywisty sposób no, one robią robotę.
1: Tak, no.
0: I to w jaki sposób były zagrane i to ile one znaczą dla ludzi, jakie mają też refreny, które po prostu no, świetnie się śpiewa właśnie w taki sposób. No, ale właśnie bardziej chcemy zwrócić uwagę też na kawałki, które no właśnie może są takimi mniej oczywistymi wyborami, ale na koncercie zrobiły roboty. Jak byłem na ich koncercie w 2017 roku, to wtedy też właśnie się przekonałem na przykład do kawałka Mr. Jack, do utworu z płyty Still This Album, który też był całkiem fajnym utworem z tej płyty, ale kiedy byłem na koncercie, no to przez to, w jaki sposób on został wydłużony i tak dalej, on zrobił zupełnie inne wrażenie i na tym koncercie też go
1: tu też go wydłużyli, tak, z tą solówką i tak dalej, to było bardzo fajne. Ja nigdy nie byłem największym fanem tej piosenki, ale prawda, kolejny przykład tego, co mówimy, akurat tutaj w wersji na żywo bardzo mi się podobał.
0: No, to posłuchamy sobie teraz Mr. Jack.
1: Słuchaj.

0: Podczas tej trasy System of a Down bardzo często było tak, że jeżeli grali oni dwa koncerty w tym samym mieście, no to ten utwór, czyli kawałek Forest, jeżeli był zagrany podczas jednego koncertu, no to już na tym drugim koncercie grany nie był. To jest twój ulubiony utwór.
1: Tak jest.
0: I jak zobaczyłeś setlistę z soboty i zobaczyłeś, że ten utwór tam jest, no to już wiedziałem, że będziesz marudził.
1: Byłem niepocieszony bardzo.
0: Byłbyś niepocieszony bardzo, tak, że mogliśmy pójść tego dnia wcześniej. No a tu wyjątek od reguły, bo to był ostatni też koncert tej trasy i ten utwór też został zagrany. Więc chyba mi się wydaje, że to jeszcze mocniej mogło cię strzelić przez to, że to przyszło tak z niespodzianki.
1: Tak.
0: I w ogóle jakby no nie spodziewałeś się tego.
1: To jest dokładnie po raz kolejny mam taką sytuację i z tobą też mam po raz kolejny. Ja pamiętam, jak byliśmy na komi

0: i po 9 latach pierwszy raz w całości został zagrany Eckhart. Więc miałem wtedy taki fanserwis. Tu też miałem fanserwis, pamiętam, że kiedy on to zapowiedział, no to nie będę kłamał. Mogłem wtedy popuścić, ale przez warunki pogodowe nawet bym tego nie poczuł. Wspaniały numer i bardzo się cieszę, że go zagrali. Dla mnie mogliby zagrać 10 numerów mniej, ale żeby on był i ja byłbym happy. Więc i Boże, on jest ciężki i ten refren, to wejście w refren jest po prostu miażdżące, a na żywo było jeszcze cięższe. Wspaniałe to było.
1: Jednym kawałkiem, na który bardzo liczyliśmy, to było War.
0: Tak.
1: I
0: nie zawiedliśmy się.
1: I też się nie zawiedliśmy. Mimo, że akurat dzień wcześniej ten utwór nie był grany.
0: No nie.
1: Zamiast tego był grany kawałek Cigaro. Jak byłem na koncercie w 17 roku, to też nie grali War, a bardzo lubię ten utwór. Też mi się wydawało, że to może być coś takiego też dla nich ważnego, przez to, jak oni są mocno też zaangażowani gdzieś tam
0: politycznie
1: i całą tą historię Armenii, też biorąc pod uwagę to, jak wygląda sytuacja za naszą granicą, że też tego typu utwory też trochę mocniej mogą zażreć, zwłaszcza tutaj takie jak Biob,
0: tak,
1: z tą frazą Why you always send the poor i tak dalej. No i War też... Mając to gdzieś z tyłu głowy, też dla mnie nabrał takiego jeszcze mocniejszego charakteru.
0: Tak samo Dear Dance, który jest Push the Weak Around. Ta cała proaktywna, taka polityczna postawa od lat, iż to nie tylko w przestrzeni jakby zespołu jako medium, tylko też i indywidualnie gdzieś różne jakieś tam oni fundacje mają, tam bardzo się udzielają. Ja uważam, że tam nie było debaty, czy grają ten numer, tylko wiadomo było, że on musi być zagrać. Dzięki Bogu, bo gdyby było Cigaro, byłbym niepocieszony. Jak mam porównać Cigaro a War, no to wybaczcie, ale dla wszystkich fanów Cigaro z całym szacunkiem, ale na szczęście było War.

0: Czyli tak, mimo że padał mocny deszcz i warunki trochę nie były najlepsze, to setlista super, atmosfera
1: super
0: też i to, co jest największym mankamentem Stadionu Narodowego, czyli dźwięk, też na systemowy down był naprawdę dobry.
1: Bardzo.
0: Da się ustawić ten stadion.
1: Lepiej niż bardzo przyzwoity. O, tak bym powiedział.
0: Świetna diagnoza, dziękuję panu.
1: Zaiste, tak, zaiste, zacny dźwięk. Nie, bardzo fajnie. Myślę, że szliśmy tam nastawieni, że będzie trochę kupa, za przeproszeniem.
0: Tak jest.
1: A było bardzo, bardzo, bardzo i selektywnie, i ciężko, i bardzo tak wyraźnie. Ja bym to ocenił o 3 oczka wyżej niż się spodziewałem przy najlepszych wiatrach.
0: To prawda. Więc jak będzie następny koncert System of a Down, nawet jeżeli by zagrali tę samą setlistę, idziemy.
1: Idziemy i bierzemy jeszcze więcej.
0: I jeżeli lubicie System of a Down, to koniecznie idźcie na ich koncerty, bo po prostu jest bardzo fajnie.
1: I polecamy Storm jak w kieszeń w razie czego.
0: Tak jest. Ostatni utwór Sugar, czyli utwór, którym oni też kończą praktycznie wszystkie koncerty. Już wtedy na stadionie była balanga.
1: To
0: już po prostu wszyscy...
1: Świetny numer na koniec.
0: Odpięli wrotki i po prostu...
1: Już takie ostatnie grosze po prostu na ladę, żeby każdy wyrzucił, co miał tam. Genialnie, no.
0: Świetna zabawa. I co? My się z wami żegnamy. To była audycja Smells Like Toxic. Karol był z nami dzisiaj.
1: Jak zwykle, dziękuję i do usłyszenia.
0: Krzysztof Szyc za mikrofonem, Mati Leszczyński za konsoletą. Zostańcie z Radiem Aktywnym. Wiem, że Maciek Bancerz dzisiaj z Tymkiem fajnego seta mają zagrać na You've Got The Vibe, a my się słyszymy za tydzień, pewnie z nieco innym materiałem. A teraz jeszcze System Sugar na koniec. Trzymajcie się.

0: this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynam audycję Postscriptum Radioaktywnym. 2 minuty po godzinie 21 na radiowym zegarze, więc najwyższy czas zaczynać. Tydzień temu audycji nie było, ale był półfinał mundialu, więc okazja, która się raz na 4 lata zdarza. Więc audycji nie było. Dzisiaj wracam z nowym materiałem i akurat dobrze się też złożyło, bo była premiera w międzyczasie. I dzisiaj będą powroty, duże i małe, sporo zespołów, które tutaj bywało, ale często długo nie było ich słychać. Długo z nowym materiałem, bo dziś główny aktor będzie po 10 latach wracał do wersji studyjnej, więc sobie posłuchamy nowego dzieła. Co to za zespół? Będzie można przeczytać za moment na fanpage audycji Postscriptum na Facebooku i tam więcej szczegółów dotyczących tego, co przed 22 będzie można dzisiaj usłyszeć. A zaczniemy sobie od, tak na przełamanie trochę, od zespołu, który już tu w tym roku był i też zaliczył spektakularny powrót po latach kilkunastu z nowym materiałem. Mowa oczywiście o Kun, na francuskim zespole postrockowym. No i dzisiaj z nowego albumu wybrałem, tak na dzień dobry, kawałek White Angels.

Za nami otwierając audycję utwór White Angels od francuskiego postrokowego zespołu Kwon, który powrócił też po bardzo długim oczekiwaniu, wydając w tym roku, a właściwie to w zeszłym, album Odyssey. Już tak trochę mi ten czas przeleciał. No i to po 16 latach, wtedy Sandy Lavalard i spółka nowy materiał wydali. Bardzo ciekawy krążek zresztą, a Odyseja to też trochę w nawiązaniu do tego, że Odyseja do kin wchodzi, jeszcze nie miałem okazji obejrzeć, ale i soundtracku przesłuchać Ludwiga Göranssona, ale jak to nastąpi, to pewnie w audycji też taki motyw się pojawi. Więc od Odysei zaczynamy i dzisiaj taką Odyseję, główną podróż, będzie nam przez te najbliższe kilkadziesiąt minut dawał Blunek, który wydał album Moonlighting 10 lipca, czyli półtora tygodnia temu. I po 10 latach od premiery The Outpost, nowy materiał od Brytyjczyków z Bristolu. Oczywiście atmosferyczny postrok, więc Kwon na początek nieprzypadkowo. Dzisiaj trzy utwory z tego nowego albumu wybrałem i zaczniemy sobie od Mouth of the Snake.

Tak zaczyna się Moonlighting, najnowsze dzieło Duncana Atwooda i spółki, czyli Blunek. Sporo było, znaczy sporo się wydarzyło w międzyczasie, bo tak jak powiedziałem, Outpost w listopadzie 2016 roku, czyli prawie 10 lat temu. Później jeszcze była wersja Reconstructed w następnym roku, czyli tak naprawdę wersje zremiksowane niektórych utworów, no ale formalnie to są przeróbki, nie nowy materiał. No i Blunek zamilkł na prawie dekadę. 10 lat trwało nagrywanie tego albumu w chaosie, w chorobach, w takim uporze. No i jak sam Duncan Atwood pisze, że cały ten krążek przenosi słuchacza z ciemności w światło, że są oczywiście wokale bardzo emocjonalne jego. No, jest dużo więcej elektroniki niż na poprzednich albumach. No, może na The Outpost była podobna ilość, ale faktycznie są takie utwory, które aż trącą na mocnym wykorzystaniem syntezatorów i innych pochodnych instrumentów. Akurat w Bluneku to zawsze było całkiem często wykorzystywane narzędzie, choć pianino mi się wydaje, że budowało zawsze trochę więcej klimatu. W każdym razie nowy materiał, nowe kawałki, nie ma tego dużo tak naprawdę, 44 minuty, 8 utworów udało się zmieścić, dziś trzech sobie posłuchamy, przede wszystkim z pierwszej części album, bo tam jest kilka takich naprawdę bardzo, bardzo interesujących utworów. Mount of the Snake uderza z takiego wysokiego C, tak wibrująco, gęsto, hipnotyzująco, ale nie ciężko. Powiedziałbym, że tak właśnie bardzo elektronicznie. Następny jest Fragments, to był jeden z singli promujących ten krążek. No i cóż, słuchamy.

Fragments, taki bardziej liryczny utwór, spokojniejszy w pierwszej części, ale też ma swoje przyspieszenia. Bardzo, bardzo interesujący kawałek. Jeden z najładniejszych w ogóle na nowym dziele Duncana Atwooda i spółki. Zresztą cała płyta, jeżeli chodzi o kompozytorstwo i autorstwo tekstów, to dzieło Duncana Atwooda i Richarda Sadlera. Sporo się też trochę zmieniło, znaczy sporo się zmieniło w składzie Blue Necka, trochę osób wypadało w międzyczasie. Ta przerwa była długa, więc wiele się zmieniło, ale styl pozostał. Styl, który gdzieś poza postrokiem też się kręci, właśnie inkorporując elementy elektroniki, nawet muzyki klasycznej, synth-popowej, shoegazingowej, no i też takiej bardzo introspektywnej w formie lirycznej, bo Blue Neck zawsze stał na wokalach w pewien sposób wycofanych, ale jednak w podnoszących tą emocjonalną skalę, przenoszących te utwory nie tylko z takich bardzo uduchowionych, ale nadal w formie wyobrażenia, bo nie wiemy, o czym śpiewają. Tutaj jakby jest jasno, o czym, bo te słowa się pojawiają i one jakby też niosą swój przekaz i swoją moc utworom dodają. Także Fragments, taka ballada trochę. Później jest Return to Cadiz, dzisiaj się nie pojawi. I czwarty utwór to też jeden z moich faworytów, Goliath. Trochę bardziej intensywny, szczególnie w drugiej części.

Blunek i Goliat. Bardzo intensywny w drugiej części, taki gitarowy mocno, interesujący. Drugi singiel zresztą promujący ten album, pierwszym był Fragments, drugi to właśnie Goliat. Bardzo energetyczny, taki uderzający utwór. Świeżym spojrzeniu, całkiem innym od tego, co robili Anglicy te kilkanaście lat temu. Zresztą trochę nawet się tuż przed premierą z tego naigrywali w pewien sposób na swoim fanpage'u, bo przesłuchanie płyty przed oficjalną premierą było możliwe na Bandcampie kilka dni przed oficjalnym wydaniem. No i tak napisali, że wprawdzie nie brzmi to jak, nie każdy utwór brzmi tak jak Lilithu z The Fallen Host z 2009 roku, no ale cóż, no tak miało to po prostu wyglądać. Pasja do tworzenia muzyki pozostała, uważa Duncan, że to najbardziej szczery i emocjonalny krążek w całej dyskografii Blunecka. Czy tak jest, to ja jednak chyba zostanę przy tym, że te pierwsze dwa wydawnictwa, pierwsze trzy, to jest emocjonalny Armagedon. Tu jest po prostu inaczej. Inaczej są rozłożone akcenty, są nowe elementy, czy też rozwinięte są te, które były eksplorowane na tych poprzednich krążkach z lat nastych, czyli z poprzedniej dekady. No więc jest inaczej niż jeszcze te 15 lat temu, ale czy gorzej, nie powiedziałbym. Naprawdę nieźle wchodzi ten album, można się w niego nieźle wsłuchać. Szkoda, że tak krótko, nie ma też bardzo bardzo długich kompozycji, właśnie te 7 minut to jest taki początek, znaczy koniec właściwie, nie ma takich bardzo rozbudowanych, są też krótsze kawałki, więc nie ma tego może dużo, ale po 10 latach trzeba doceniać to, co jest, bo droga była wyboista, więc trzeba było zaczynać, zaczęła się pandemia, później powrót, choroba w rodzinie, później wylew, no i później jeszcze parę innych historii, więc trzeba było miksować ten album 3 razy. Efekt słyszymy, brzmi bardzo nieźle, z głębokim basem. To może akurat w Goliacie nie było tak donośne, ale w dwóch poprzednich utworach, jak ktoś podkręcił sobie gałkę, to drum mógł drżeć w posadach. Blunek za nami. Będziemy wracać do tego albumu, a teraz kolejny powrót, no nie może z nowym materiałem, ale powrót do Postscriptum z rewelacyjnym utworem In Celebration of Life i No Sound, czyli Giancarlo Herrera.

eksportowy przedstawiciel włoskiej artystycznej, progresywnej sceny rockowej, czyli No Sound, dzisiaj z utworem Celebration of Life, ballada z albumu Scintilla z 2016 roku, a Giancarlo wraca do Postscriptum po prawie 2 latach, bo wtedy ostatni raz tą melancholię w głosie Giancarlo można było w audycji we wtorkowy wieczór w Radioaktywnym usłyszeć. Piękny utwór, bardzo prosty, jeżeli chodzi o lirykę, też uderzający w przekazie. Wystarczy się wsłuchać w to, co śpiewa Giancarlo. You just don't see the abundance of love I have inside in celebration of life. To przewrotne jest, bo tekst akurat tutaj bardzo pozytywny w pewien sposób w przekazie. Celebracja życia wewnętrzna, dużo wewnętrznej miłości do życia. Wymowa jakby całego tego utworu, tej ballady, jakby bardzo melancholijna i nostalgiczna. Więc czasem właśnie Giancarlo tak robi, że śpiewa tak naprawdę o poważnych rzeczach w formie, która wydawałaby się niezwykle przybijająca. Czasem te liryki jednak wskazują na coś innego. Na rzeczy, które bynajmniej nie wiążą się ze stratą, choć też czasem z tęsknotą, ale też właśnie z celebracją życia. I o tym jest ten utwór, przepiękny utwór, przepiękna ballada od No Sound. A teraz The Abyss Inside Us, utwór Whale Song. Faktycznie jakby tytuł nieprzypadkowy, bo zaczyna się od śpiewu wieloryba.

na koniec brudne, introspektywne, atmosferyczne smyczki. The Abyss Inside Us, Whale Song. Zaczyna się trochę od dźwięków przypominających właśnie śpiew wielorybia, a kończy się w takim neoklasycznym wydaniu. To propozycja z Grecji, zatem konkretnie projekt jednoosobowy Nikosa Togaridisa. No i akurat dzisiaj wybrałem coś starszego, pomimo tego, że w zeszłym roku ukazał się album Blossoms in Autumn. To wybrałem sprzed 10 lat ponad, a nie, przepraszam, Aerialis się ukazał w pandemii w 2020 roku w studiu w Atenach nagrane. 7 utworów, takich raczej dłuższych, instrumentalnych kompozycji, gdzieś tak na pograniczu postroka i muzyki klasycznej właśnie. Bardzo, bardzo atmosferyczne granie. A teraz No Clear Minds i tak bardziej balladowo bym powiedział Saint John.

No Clear Mind, Youth for Saint John. Tak zaczyna się niepozornie, a później jest bardziej intensywnie, bez słów wprawdzie, ale też dużo emocji niesie. No to też zespół z Grecji, muzyczne trio założone w 2006 roku w Chani przez multi-instrumentalistów. No i tak sobie wydają, wydawali właściwie, wydają albumy w minionej dekadzie przede wszystkim i akurat utwór St. John z McKenna, czyli z płyty sprzed 10 lat, ostatni długograj od tego zespołu, gdzieś tak na pograniczu postroka i muzyki artystycznej, rockowej się obracającego. Those Who Ride With Giants to też powrót po dłuższym czasie do audycji The Relic jeszcze dziś.

dziś bardzo międzynarodowo, bo Those Who Ride With Giants to projekt australijski od kompozytora multiinstrumentalisty MJ Callahana. No i dzisiaj kończy nam z utworem Derelict, takim mocniejszym, bardziej gitarowym, filmowym, cięższym utworem postrokowym, który domyka dzisiejsze postscriptum, bo już 22 wybiła nawet minuta po, więc pora kończyć się. Dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. No i zapraszam do słuchania audycji za tydzień. Dobranoc i do usłyszenia.

Give me some ganja.

Love is everywhere.

Some people,

Love is everywhere.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkąć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już cię prosić.